Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kot.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: qui voit.
1: Radio SK. Don't hesitate.

0: News. Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Baligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
1: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm, to jakim artystą jesteś, to jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu. Po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć tak skomplikowanie, jak wyszło finalnie, bo cały koncept zaczął się od numeru gospelowego. Siedziałyśmy z Wercią w studio u mnie w domu i po prostu wpadłam na pomysł, a wręcz jej powiedziałam moją prośbę, że zawsze mi się marzyło, żeby mieć numer gospelowy na płycie, bo kocham gospel.
2: No ktoś jeszcze nie wiedział. I twój głos w ogóle pasuje przecież do gospelu
1: bardzo.
2: Tak,
1: te niskie, myślę, że niskie głosy, ale nie tylko niskie. To po prostu trzeba, każdy głos może pasować do gospelu, jeżeli czujesz ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy. I Weronika położyła właśnie sample organów i ja wzięłam Majka. I to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chórek, który będzie odpowiadał. Tylko nie do końca wiedziałyśmy, jak możemy to pociągnąć dalej. I czy to nie będzie zbyt oczywiste, jeżeli to będzie po prostu ballada gospelowa. No i wtedy stwierdziłyśmy, że zrobimy taki eksperyment, że po prostu to przełamiemy czymś. No i tym czymś właśnie jest hip-hop.
2: I nagle okazało się, że petarda wyszła z tego.
1: Ja na początku też nie byłam tak w 100% przekonana do tego, bo jednak częściej śpiewam niż

0: rapuje, ale no tak jak mówiłam, to te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd ludziom i mieć sojusz z ludźmi z Polski, którzy mają soulową duszę, bo myślę, że soulowa dusza jest ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
1: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
0: No właśnie.
1: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
0: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części? Tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
1: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
0: Zdecydowałam się na to, bo numer Prey jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie miejsce, w którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, nawet mój chłopak wystąpił w teledysku. Więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja. Wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
1: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit 4 pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej 20 Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
2: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
1: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
2: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
1: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
2: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
1: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki po tym udanym debiucie, od którego cały czas się odbijam, ale rzeczywiście no, on otworzył pewne

0: Kolejne bramki. Mogłeś sobie pozwolić na więcej? Mogłeś zaprosić więcej muzyków albo dać sobie więcej czasu? Jak to wygląda właśnie w porównaniu z pracą nad pierwszym albumem?
1: Jeśli chodzi o czas, no to wiesz, pierwszą płytę tworzysz całe życie, a napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskalem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, m.in. dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
0: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie? Pojawili się nowi?
1: Pojawili się nowi. Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
0: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, bo w show biznesie to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
1: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałam na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi, jak ty miałem.
2: Dobra,
1: już na swoim koncie. Wiem, jak kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
0: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem, ale rzeczywiście widać, że, wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią i to jest super, bo to też świadczy o rozwoju, a jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
1: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne, natomiast chciałem, żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
0: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
1: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
0: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, festiwalowe, prawda?
1: Coś tam jest. Pogramy na pewno męskie granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
0: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze. Ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe, przepraszam, ale starego człowieka.
1: Tak.
0: Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
1: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno. Moja dusza jest... A ciekawe, bo ty się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie?
0: Tak,
1: ja.
0: Ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały, a potem już ich na przykład nie było.
1: Pewnie, ja czuję odrobinę to samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej,

0: to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię. I taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za po pierwsze utraconymi rzeczami, ale po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć. I możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie. I dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
1: A ta płyta będzie kiedy?
0: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy, czuję, że powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do moich słuchaczy kochanych i czuję, że to jest, kurczę, ten rok.
1: Super. Ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
0: Dzięki bardzo.
1: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
0: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
1: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
0: Tak, nie wykreśliłbym jej, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek granych na żywo, więc dokleiliśmy go nawet troszkę za bardzo, go zmieniliśmy, ale przez to jest to bardzo zabawne, będzie nam się to bardzo fajnie grało. No i mam piosenki, z których jestem bardzo dumny na tej pierwszej płycie, a z płyty drugiej to już chyba jestem dumny w ogóle w całości.
1: No bo ona jest aktualna, będzie dopiero się ukazywać,
0: tak, pewnie,
1: więc trudno by było, żebyś nie był.
0: Za rok będę mówił to samo w kontekście trzeciej płyty i tak dalej. Fajnie jest mieć co grać na żywo na pewno.
1: Wiktor Waligura z nowym singlem, 4 pory roku, a za chwilę mam nadzieję też z całym albumem i ze świetnymi koncertami. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
1: News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra 2 koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były 3 gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Tak, pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7-8 jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
1: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
3: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
1: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
3: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.

0: Mój pierwszy raz jako Igo.
1: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
1: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce. Mam

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tę orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?

0: To był, tak, to był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to, nawet się zastanawiałem, czy je zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
0: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam się.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, tego... ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
1: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że jedziesz, wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości, bye bye, ma zdjąć troszeczkę taki pas tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób i to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam i odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. Dokładnie tak, wszystko tu się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy Szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: która przecież
1: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewali

0: słyszeliśmy pierwszy raz. To jest to cały ten czas, to jak pierwszy raz. No i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
0: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają. No, wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też?
0: Szerokości,
1: wiesz,
0: szerokości,
1: daleko jedziemy.
0: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl, i wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie, potem, wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
0: Tak, no, znam, no. Tak, kochana, zrobimy.
1: Zrobimy. No, także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: już pewne,
0: prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
1: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję,
1: Nita. Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: SK Lublin News.
3: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Ma to być odpowiedź na nadciągające tsunami onkologiczne. W Lublinie przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w ciągu najbliższych 3 lat ma powstać nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny. Ma on skrócić drogę pacjenta od pierwszej wizyty do postawienia diagnozy. To kolejny etap tworzenia najlepszego centrum onkologii w Polsce, mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Te 300 milionów to będą kolejne najlepiej wydane pieniądze w województwie. Cieszę się z tego, że naprawdę stajemy się ośrodkiem bardzo znaczącym, bo elementem tego programu, mogę Państwu tylko powiedzieć, będzie drugi PET w Lublinie, czyli jeden PET, czyli najnowocześniejsza aparatura do badania we wczesnym stadium rozwoju różnych rodzajów nowotworów. Jest w PSK4. Jak się czeka w kolejce, to Państwo wiecie. Jeśli będzie drugi PET w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, na pewno będziemy potrafić wcześniej diagnozować i będziemy najzwyczajniej w świecie ratować ludzkie życie, bo ono jest dla nas najcenniejszy.
3: Nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny ma być zupełnie innym budynkiem, połączonym łącznikiem z istniejącym już budynkiem COZL. Chcemy, żeby pacjenci mieli dostęp do najnowocześniejszego ośrodka, mówi Piotr Matej, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
5: Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego dzisiaj na etapie naszego centrum to przede wszystkim poprawa dostępności i jakości udzielanych świadczeń, rozwiązuje dwa najważniejsze problemy. Po pierwsze urządzenie PET-CT, trzecie w województwie, drugie w mieście Lublin. Centrum Onkologii jako specjalistyczny ośrodek leczenia onkologicznego trzeciego poziomu, ośrodek monitorujący i koordynujący SOLO 2, SOLO 1 oraz ośrodki koordynujące najniższego szczebla, czyli podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoria prywatne i inne. No trudno sobie wyobrazić, żeby takiego urządzenia nie miał. I to dofinansowanie rozwiązuje ten istotny problem. I drugi problem to przeniesienie 27 poradni specjalistycznych do nowego miejsca z obecnie ciasnych, trudno dostępnych, a co pozwala nam na kolejne zwiększenie dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wielokrotnie mówiliśmy, czy słyszymy, że dywersyfikacja z leczenia szpitalnego na rzecz profilaktyki, a także leczenia ambulatoryjnego to jest ten kierunek właściwy. Oczywiście potwierdzamy to, bo dzisiaj nawet onkologia, ta

0: szpitalna też wraca do ambulatorium, do trybu jednodniowego i pacjenci no jak najbardziej chcą przebywać w środowisku domowym. Trzyletni okres realizacji inwestycji, maj 2026, maj 2029 to okres, w którym zechcemy zbudować nowy budynek w systemie zaprojektuj i wybuduj. Teren, na którym to będzie zlokalizowany, jest to teren ulicy Biernackiego i Sieroce i skrzyżowanie obecnie zajmowane przez szpital dawny Jana Bożego, dzisiaj przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Działka została wydzielona, dedykowana specjalnie pod to inwestycje z zasobów jeszcze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, ale już zostało przekazane na rzecz samorządu, czyli właściciela, który niebawem, mam nadzieję, przekaże dla potrzeby Centrum Onkologii, co już było wcześniej takim deklaratywnym zdarzeniem, kiedy składaliśmy wniosek o dofinansowanie. Co będzie obejmowała ta inwestycja? Budowa nowoczesnego ośrodka, zakup kompleksowego wyposażenia, to jest też bardzo ważne, nie tylko mury, ale także wyposażenie, utworzenie nowoczesnej przestrzeni diagnostycznej, ambulatoryjnej, a także strefy pacjenta i rodzin, a także integracja nowego budynku z istniejącą infrastrukturą, co za te 4 kondygnacje naziemne, 1 kondygnacja podziemna, połączenie z głównym budynkiem, COZT przeszklone łączniki i pełna dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jaki sprzęt zakupimy? Aparat PET-CT, wspomniany rezonans magnetyczny, aparat tomografii komputerowej, aparaty RTG, EMG, USG i pozostałe drobne wyposażenie, wspomniane 27 poradni specjalistycznych, te, które są ukierunkowane na leczenie chorób nowotworowych. Tutaj jeszcze zwróćcie Państwo uwagę też na takie 2 istotne poradnie dla leczenia pacjentów onkologicznych, to jest poradnia genetyczna i leczenia bólu, bo w niektórych jednostkach chorobowych niestety towarzyszy istotny ból naszych pacjentów, w związku z tym takie działania też zostają podjęte. Dostępność do nowoczesnej, profilaktyka nowotworowa, Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Chcemy system objąć całe województwo lubelskie, myślę, że też jako regionalny ośrodek będzie inwestycją też dla mieszkańców czy pacjentów spoza województwa lubelskiego, czego już dzisiaj doświadczamy jako pełnoprofilowy ośrodek Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Ta inwestycja powoduje, że wczesna diagnostyka oraz dobra współpraca z tak zwanym specjalistycznym ośrodkiem leczenia onkologicznego, czyli POZ-ami Solo 1, Solo 2 oraz kooperującymi ośrodkami powoduje, że dostęp do diagnostyki, dostęp do konsultacji, bo też tworzymy takie centrum konsultacyjne oraz dostęp do wczesnego konsylium lekarskiego na najwcześniejszym etapie powoduje, że uciekamy przed głównym rozpoznaniem po długim czasie choroby nowotworowej, tylko je zapobiegamy, bo niektóre tkanki mówimy, że mają tendencję rakowienia. To jest, nie chcemy, żeby do tego dopuścić, tylko odpowiednio wcześniej wykryć. I ku temu służą też urządzenia, począwszy od diagnostyki obrazowej, poprzez koronoskopię, gastroskopię. Sztuczna inteligencja już nam też pomaga i wspiera i podpowiada, że w tym momencie za jakiś okres może nastąpić, no nazwijmy to zmiana, którą trzeba obserwować nie za 3 lata, a za rok. Dla przykładu wynika to ze statystyk oraz liczby hospitalizowanych pacjentów, choćby w naszym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, gdzie rok do roku mamy tendencję wzrostową przyjmowanych zarówno w ambulatorium, jak i w leczeniu szpitalnym.
1: Inwestycja ma być gotowa w maju 2029 roku. Powstanie w pobliżu skrzyżowania Biernackiego i Sierocej pochłonie prawie 300 milionów złotych. Dofinansowana jest z Funduszu Medycznego oraz ze środków samorządu województwa lubelskiego.
2: SK Lublin.
1: Za nami Międzynarodowy Dzień Farmaceuty. To święto blisko 30 tysięcy specjalistów, którzy codziennie dbają o nasze zdrowie w 12 tysiącach aptek w całej Polsce. Rola farmaceuty dynamicznie się zmienia. Apteka przestaje być tylko punktem wydawania leków, a staje się nawet placówką opieki klinicznej. Od lutego tego roku dorośli pacjenci mogą zaszczepić się w aptekach przeciwko aż 18 chorobom.
3: Dzień dobry, przed Państwem Tomasz Baj, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie.
4: Wyjątkowy dzień, bo dzień farmaceuty. Państwa święto, aptekarze to są osoby niezbędne obecnie w naszym świecie. Coraz częściej korzystamy z leków, coraz częściej nie boimy się ich.
3: Faktycznie mamy w Polsce około 12 tysięcy aptek. Osób z prawem wykonywania zawodu jest około 40 tysięcy, z czego około 30 tysięcy wykonuje pracę w aptece. Myślę, że jest to praca pożyteczna, ciekawa i bardzo przyjazna dla pacjenta. W tych naszych aptekach jesteśmy dla każdego pacjenta miejscem, gdzie może przyjść, porozmawiać o swoim zdrowiu, porozmawiać o swoich lekach i na tyle, na ile możemy mu pomóc w jego dolegliwościach. Oczywiście, jeżeli widzimy problem, który jest problemem większym, odsyłamy wtedy do specjalisty, odsyłamy wtedy do lekarza.
4: Pan zajmuje się tym nie od wczoraj, więc...

0: prawdopodobnie widział procesy, które nastąpiły, zmiany, które miały miejsce w tym zawodzie, czy na przykład zauważa pan jakieś siły, które się pojawiły w związku z upływem czasu?
1: Oczywiście w zawodzie jestem bardzo wiele lat i widziałem zmiany od recept papierowych, gdzie musieliśmy czytać niejednokrotnie trudno zapisane, trudno rozszyfrowywalne znaki na receptach, które były nazwami leków, do systemu, gdzie pacjent dostaje 4 cyfry, przychodzi do apteki, podaje PESEL i dostaje receptę. Jest to naprawdę bardzo, bardzo duży skok technologiczny, jeżeli chodzi o realizację recept, zarówno myślę, że dla nas, jak i dla lekarzy, ponieważ przez to zapobiega to powstawaniu pomyłek. Pandemia pokazała, że jest to system, który się sprawdza, ponieważ bez fizycznej wizyty u lekarza pacjent dostawał po wywiadzie, dostawał kod i mógł w aptece zrealizować receptę na podstawie kodu.
0: Czy pan jako farmaceuta, aptekarz zauważa to, że społeczeństwo chętniej, może łatwiej i częściej sięga właśnie po leki?
1: Tutaj myślę, że można rozpatrywać ten problem bardziej złożenie. Produkty lecznicze możemy dostać nie tylko w aptekach, ale możemy je również nabyć w sklepach, możemy je nabyć na stacjach benzynowych, możemy nabyć w różnych innych placówkach. Dlatego też ta kontrola farmaceuty nad tymi lekami jest na tyle ograniczona, na ile powie nam pacjent, tak? My musimy, przeprowadzając wywiad, zapytać się, czy pacjent przyjmuje jeszcze jakieś leki, czy nie dublują jakieś substancje, czy nie nakładają substancje aktywne. Oczywiście tutaj mowa była w największej mierze o lekach przeciwbólowych, których myślę, że nadużywamy bardzo, bardzo często.
0: Te zmiany następują cały czas, także i w aptekach. Jaka jest przyszła rola apteki?
1: Wcześniej apteka była miejscem dyspensowania produktów leczniczych przez farmaceutę. Natomiast na przestrzeni lat apteka zmieniła swoją funkcję z typowej placówki, gdzie można było nabyć lek, po miejsce, gdzie można dostać świadczenia. Od 1 lutego 2026 roku rozszerzono katalog szczepień wykonywanych przez farmaceutów w aptekach. Tu, proszę Państwa, myślę, że stało się to po COVID-zie, tak? Czy w trakcie COVID-u, gdzie zauważono potencjał, który jest w farmaceutach i miejsce, lokalizacja tych placówek, gdzie farmaceuci wsparli system, wsparli pacjentów, szczepiąc przeciw COVID-19. Oczywiście zawsze jest podniesione więcej. Farmaceuci starają się, aby podnosząc swoje kwalifikacje, również świadczyć usługi w innych kierunkach. Między innymi są to interpretacja testów diagnostycznych, są to również opieka farmaceutyczna, są to przeglądy lekowe, którego pilotaż mieliśmy okazję niedawno zakończyć. Myślę, że takich usług, które w aptekach mogły być prowadzone, jest znacznie, znacznie więcej. Pokazuje to, że nasz zawód farmaceuty z roku na rok staje się zawodem coraz większego znaczenia. Na dzień dzisiejszy w aptekach obserwujemy coraz więcej pacjentów, którzy przychodzą po poradę. Nie tylko zrealizować receptę, ale zapytać.
2: Eksperci przypominają, by nie leczyć się na własną rękę i zawsze konsultować przyjmowane preparaty, szczególnie leki przeciwbólowe.
3: SK Lublin.
2: Tunele techniczne, które łączą lubelskie szpitale i Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, mogłyby służyć na przykład do ewakuacji szpitala w sytuacji zagrożenia. Na razie nie nadają się do tego, aby można było tamtędy bezpiecznie i szybko transportować chorych. Szpital ma jednak pomysły, jak zagospodarować część tych przestrzeni. W czwartek odbyła się tam symulowana ewakuacja.
4: 4, 3. Dobra, słuchajcie, pacjentka nie reaguje. Przychodzimy do NZK tutaj. Zapraszamy.
5: Wojciech Dzikowski, jestem pełnomocnikiem rektora. Chcemy zaprezentować przede wszystkim istnienie tej infrastruktury, zademonstrować jej absolutną konieczność dostosowania do stopnia użyteczności. Te dwa tunele, które się krzyżują w tym miejscu, one są na różnych wysokościach. Weszliśmy schodkami i schodkami musimy wyjść. No nie za bardzo się da po tym przejechać łóżkiem.
4: Raz, dwa, trzy. Przejmuj. Dobra, zaczynamy monitorować pacjentkę.
6: Kamila Ćwik, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i pełniąca obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania tych tuneli, w sensie odnowy ich, dlatego że one istnieją. Posiadamy tunele łączące Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4, jak również Uniwersytet Medyczny w zakresie Zakładu Patomorfologii. One dziś

0: dzisiaj mają raczej rangę technicznych tuneli, natomiast chcielibyśmy je dostosować do warunków niemalże medycznych, czyli pozwalających na swobodny przepływ pacjentów. To również pozwoli na przepływ lekarzy w taki sposób, aby bezpiecznie mogli razem z pacjentami przemieszczać się w dwóch jednostkach. Tak naprawdę pozwoli nam przemieszczać się między dwoma szpitalami i zapewnić bezpieczeństwo wszystkich pacjentów.
1: Chcielibyśmy, bo temu też służy symulacja, ujawnić jak najwięcej potencjalnych trudności, jakie mogą wystąpić, zarówno logistycznych, sprzętowych, jak i logistycznych, jeżeli chodzi o personel. Ćwiczenie też pokaże nam, że te tunele na ten moment, powiedzmy w stopniu umiarkowanym, nadają się do tego, co chcemy w nich przeprowadzić. To pokaże też tak naprawdę konieczność tego remontu, bo oprócz ukrycia, to jest jeszcze sposób komunikacji pomiędzy szpitalami i centrum bez wychodzenia z obiektu. Więc nawet w funkcjonowaniu codziennym, kiedy jest to czas pokoju, jest to bardzo użyteczna funkcja. Zamiast przemieszczać się między budynkami po terenie otwartym, będzie można to robić bez wychodzenia.
2: Grzeszczuk Rafał, zastępca dyrektora do spraw inwestycji i infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4.
3: Te tunele są tunelami technicznymi i służącymi do przesyłu różnych rodzajów mediów niezbędnych do funkcjonowania jednostek szpitalnych naszej, dziecięcego szpitala klinicznego. Natomiast duża część tych tuneli jest możliwa do zaadaptowania pod potrzeby miejsc schronienia dla pacjentów i personelu szpitalnego. Żeby tak się stało, no to dostosowanie tych przestrzeni wymaga niezbędnych inwestycji praktycznie w dużej mierze od samego początku, bo to, co możemy zostawić, to możemy zostawić mury, ale te mury trzeba jeszcze wzmocnić, trzeba wyposażyć w odpowiednie instalacje wentylacyjne, trzeba tworzyć odpowiednią infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę bezpieczeństwa przed zadymieniem, czyli ochrony przeciwpożarowej i przestrzeń dla swobodnego zgromadzenia osób, personelu i pacjentów leżących. Dzięki temu, co mamy przygotowane, jesteśmy w stanie wygospodarować około 200 miejsc leżących i około 400 miejsc siedzących dla personelu szpitalnego i pacjentów, którzy będą w tym czasie w szpitalu. Służyłoby to temu, że w trakcie najtrudniejszego momentu, którym by było, nie wiem, naloty, jakieś różne sytuacje nadzwyczajne, moglibyśmy na 48 godzin tych pacjentów i personel tu sprowadzić, przeczekać i wrócić z powrotem na miejsce. Natomiast w trakcie normalnego działania, funkcjonowania te przestrzenie mogły być wykorzystywane pod funkcje magazynowe bądź różnego innego tego typu zakresu.
4: Szacunkowy koszt inwestycji to około 40 milionów złotych.
5: SK Lublin News.

0: to będą inwestycje o podwójnym zastosowaniu, które podniosą jakość życia mieszkańców, podkreśla Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Alokacja Funduszy Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. To jest kwota 2 miliardy 431 milionów euro. To jest tych 2 miliardów 431 milionów euro Komisja Europejska, mając na względzie wojnę na Ukrainie i przygotowanie się tej wschodniej części Unii Europejskiej do ewentualnej wojny, nakazała wszystkim krajom utworzenie w naszym przypadku z tych 2 miliardów 431 10% funduszu na rzecz tych rzeczy związanych z przygotowaniem województwa, regionu do ewentualnego konfliktu zbrojnego. Czyli 10% z 2 miliardów 431 to jest prawie 250 milionów euro. Te 250 milionów euro myśmy podzielili tutaj, pani dyrektor, mając na względzie nasze sugestie zarządu, podzieliła 25 maja Komisja Europejska, jak to mówią kolokwialnie, klepnęła nam ten podział tych środków, tych 250 milionów euro. No i mamy finał 6. Pani minister Pełczyńska na Łęczy podpisała w imieniu rządu polskiego oficjalną zgodę na realizację tych priorytetów obronnościowych. Mamy 5 priorytetów obronnościowych. To są małe, średnie przedsiębiorstwa i duże, czyli przemysł obronny. Kwota 35 milionów euro. To jest kwota, która pozwoli na przykład na otworzenie jakiejś tam linii produkcyjnej, która będzie produkowała zarówno na cele cywilne, jak i wojskowe, czyli tak zwany dual use, ale nie wykluczamy tutaj, że jeśli zgłosi się firma, która produkuje stricte elementy wojskowe, do wojskowości, jakieś elementy dronów czy innych bojowych, to też będzie mogła skorzystać z tych pieniędzy. Kolejny segment to jest infrastruktura krytyczna, czyli to jest doposażenie szpitali, przebudowa, nowoczesne pogotowie ratunkowe. To na wypadek konfliktu, sami państwo wiecie, jest kluczowe. 125 milionów euro, czyli prawie 500 milionów złotych. No i oczywiście także ten priorytet związany z bezpieczeństwem wodnym to będzie chyba 35 milionów euro, tak? Czyli stacje uzdatniania wody. Pamiętajmy, że woda w konflikcie zbrojnym i bezpieczeństwo wodne to są kluczowe rzeczy. Pozostają 2 priorytety. Priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, czyli to są te projekty miękkie, gdzie trzeba przygotować ludność na wypadek wojny, czyli różnego rodzaju szkolenia w ramach obrony cywilnej, taki para obrony cywilnej w ramach bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, a także tutaj jest jeden taki fragmencik 10-milionowy euro pod tytułem dekarbonizacja, czyli to, co się wiąże z Zielonym Ładem, czyli żeby przygotowywać ludzi z tych elementów, gdzie pracują gospodarki tej emitującej, na przekwalifikowania do tego, by mogli spokojnie, suchą nogą przejść tą dekarbonizację. To jest całe te 250 milionów euro.
0: W harmonogramie mamy 12 naborów na całą alokację. 5 z nich już ogłosimy w czerwcu, mówi Anna Brzyska z Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi.
2: Chciałabym podkreślić, iż uzgodnienie kontraktu programowego pomiędzy samorządem województwa lubelskiego a ministrem funduszy polityki regionalnej stanowi kluczowy etap we wdrażaniu środków unijnych, w tym przypadku środków przeznaczone na cele obronnościowe. To właśnie województwo lubelskie, tak jak pani minister na spotkaniu w środę powiedziała, przecierało szlaki ze zmianą i aktualizacją kontraktu programowego. Ten kontrakt programowy wskazuje na kierunki wsparcia, poziom dofinansowania unijnego, poziom dofinansowania budżetu państwa, ale również jest podstawą do tego, żeby uruchomić nabory w ramach celów obronnościowych, priorytetów obronnościowych. Chciałabym podkreślić, iż ta zmiana jest zmianą bardzo korzystną dla naszych mieszkańców, dla naszych beneficjentów, ponieważ zmiana wskazuje jednoznacznie na fakt, iż beneficjenci będą mogli rozliczać swoje środki o rok dłużej od pierwotnej wersji programu, bo do 2030 roku będą wydatki kwalifikowalne. Czyli mamy promesę kolejnego roku realizacji działań inwestycji, w tym inwestycji obronnościowych.
0: To dla mnie

0: Nie, ale i dla nas jako mieszkańców jest wyjątkowo ważne, podkreśla Paweł Kurek, radny województwa lubelskiego.
1: Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem być i zabrać głos, ponieważ jest to dla mnie, ale i dla nas mieszkańców wyjątkowo ważne, ponieważ to, co dzieje się w tej chwili, to jest efekt współpracy na poziomie samorządowym i rządowym. Idąc do samorządu, zawsze mówiłem, że podstawą funkcjonowania samorządu to jest współpraca i tutaj dzisiaj widzimy efekty współpracy. 11 marca, i tu jeszcze raz podkreślę, jako województwo lubelskie złożyliśmy pierwsi na ręce pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz wniosek o przesunięcie alokacji środków. Przez półtorej miesiąca dzięki dobrej współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymaliśmy pierwsi zgodę pani minister na uruchomienie funduszy. Szanowni Państwo, to jest przede wszystkim sukces nie instytucjonalny, czyli czy Urzędu Marszałkowskiego, czy Ministerstwa, ale przede wszystkim to jest sukces obywateli, mieszkańców województwa lubelskiego, z czego bardzo się cieszę, ponieważ te środki to są strategicznie ważne, między innymi 500 000 000 zł na ochronę zdrowia, między innymi na nowoczesny oddział kardiochirurgii. To są inwestycje dual use, czyli z jednej strony podnoszące nasz potencjał obronnościowy, ale z drugiej strony każdego dnia mieszkańcy województwa będą mieli dostęp do bardziej nowoczesnych usług medycznych. Więc chciałem tutaj z jednej strony podziękować pani minister, która już wielokrotnie przyjeżdżała na Lubelszczyznę i rozumie, jak ważne tutaj dla nas w Polsce Wschodniej, gdzie niedaleko toczy się konflikt zbrojny, jak ważne jest wsparcie ministerstwa. A z drugiej strony, jako radny wojewódzki, który tutaj oczywiście ocenia często pracę zarządu, to jest taka moja rola, chciałem podziękować zarządowi, pani dyrektor, panu marszałkowi za sprawne przygotowanie tego wniosku potrzebnego dla Lubelszczyzny.
0: Fundusze wesprą również bezpieczeństwo wodne, przemysł obronny oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej i cyberbezpieczeństwa. Pierwsze nabory wniosków ruszą w czerwcu.
2: SK Lublin.
0: Biomedycyna i środowisko, biotechnologia medyczna w języku polskim i angielskim, czy European and International Law w języku angielskim. To nowości w ofercie wyborów, kierunków na studia na KULU. Najstarsza uczelnia w Lublinie rozpoczęła rejestrację kandydatów na studia. O szczegółach w rozmowie Małgorzaty Oroń z Magdą Pranagal z Biura Rekrutacji KUL.
3: Wiosna buchnęła majem, za nami matury, a zatem nadchodzi też czas rekrutacji na studia i podjęcia tej ważnej decyzji przez młodych ludzi, co robić z życiem dalej. Katolicki Uniwersytet Lubelski po raz kolejny zaprasza na swoje wydziały, na swoje kierunki. Co w tym roku przygotowaliście dla potencjalnych kandydatów na studia? Ile jest tych kierunków? Na ilu wydziałach?
4: Zapraszamy na ponad 100 kierunków studiów. Pierwszego stopnia jednolitych, ale też drugiego stopnia dla tych, którzy skończą w tym roku licencjat lub mają dyplom magistra. Jest w czym wybierać i to są kierunki z zakresu nauk. Oczywiście tych takich bardzo charakterystycznych dla KUL-u, czyli teologia, filozofia, ale także nauki humanistyczne, nauki prawnicze, społeczne, techniczne, no i oczywiście, jak już od kilku lat, nauki medyczne, czyli Wydział Medyczny, który też z roku na rok poszerza tę swoją ofertę i również w ramach właśnie Wydziału Medycznego mamy w tym roku nowości. Na Wydziale Medycznym pojawi się taki kierunek jak biomedycyna i środowisko. To jest kierunek, który odpowiada na te najważniejsze właśnie pytanie o zdrowie, o powiązanie środowiska, ochrony środowiska. Natomiast na drugim stopniu dla absolwentów biotechnologii oraz kierunków pokrewnych otwieramy biotechnologię medyczną. Będą to studia zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Do kafeterii tych nowości dołączamy także kierunki z zakresu nauk społecznych i stosunków międzynarodowych. W ofercie pojawia się kierunek, którego nazwa złożona jest z trzech członów: polityka, gospodarka i transformacja cyfrowa, czyli też zagadnienia, które są szeroko teraz komentowane, ważne. W związku z tym studia też interdyscyplinarne, rzecz by można, więc myślę, że maturzyści, bo to są studia pierwszego stopnia, którzy zechcą właśnie połączyć te swoje zainteresowania tych zagadnień, zarówno właśnie tej transformacji cyfrowej, gospodarki i polityki, mogą interesować się tą ofertą i tutaj zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na stronie

0: kandydatkul.pl, też tam jest szerszy opis tego, co będzie mógł robić absolwent. W naszym uniwersytecie pojawiają się także kierunki, które są interdyscyplinarne i do tej grupy należy również interdyscyplinarne studia nad małżeństwem i rodziną. I to też jest kierunek pierwszego stopnia. To są studia hybrydowe, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zresztą dopowiem, że w tej grupie kierunków, ponad 100 kierunków, mamy kierunki stacjonarne, w których właśnie wykorzystujemy te metody kształcenia na odległość. W związku z tym kandydat kształcą się zarówno w siedzibie uczelni tutaj na miejscu, jak i mogą to robić częściowo właśnie przez internet. Natomiast dyplom jest absolutnie jak najbardziej studiów stacjonarnych.
1: W jaki sposób na kandydatkul.pl można się zarejestrować, jakie dokumenty trzeba wkrywać, no i też przede wszystkim jakich terminów należy dopilnować, żeby później nie było płaczu.
0: Rejestracja dla maturzystów trwa do 13 lipca do godziny 15.30. Już teraz zapraszamy oczywiście maturzystów do rejestracji, do zakładania konta elektronicznego, bo to jest jakby pierwszy warunek, czyli założenie konta w systemie naszej elektronicznej rejestracji za pośrednictwem strony kandydatkul.pl. Kolejny krok to jest oczywiście wpisanie ocen. No, tegoroczni maturzyści będą te oceny mieli dopiero 8 lipca, więc jakby ten kolejny krok będą mogli wykonać dopiero między 8 i 13 lipca, czyli wpisać wyniki, które mają i załączyć skan świadectwa maturalnego. Także to są te ważne elementy. Maturzyści z ubiegłych lat, ale też osoby ze starą maturą, maturą zagraniczną, bo jakby tutaj wszystkich kandydatów zapraszamy. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia dostosowane są do każdego typu matury. Tutaj rocznik absolutnie nie ma znaczenia. Wyniki ogłosimy, proszę Państwa, 15 lipca po południu. Wyniki są ogłaszane indywidualnie na kontach kandydata. Tych, którzy otrzymają wynik pozytywny, zapraszamy do siedziby naszej uczelni ze świadectwem między 16 a 20 lipca. Jeśli chodzi o drugi stopień, termin rejestracji jest nieco dłuższy, bo kandydaci mogą się rejestrować do 24 lipca.
1: Ponad 100 kierunków, a jeśli chodzi o liczbę, ile studentów od nowego roku akademickiego jesteście w stanie przyjąć? Na co się przygotowaliście?
0: Mówimy w naszym uniwersytecie o planowanej liczbie miejsc, także komisje też są gotowe na to, na niektórych kierunkach, żeby przyjąć większą liczbę kandydatów. My tradycyjnie to jest o ponad 3000 miejsc globalnie, tak, na wszystkich kierunkach. Natomiast mamy kierunki, gdzie te miejsca są bardzo mocno reglamentowane, tak jak na przykład na medycynę. Mamy 80 miejsc na kierunek lekarski i tutaj nie mamy możliwości przyjęcia osoby więcej lub mniej. Więc tutaj też w zależności od kierunku. Ta liczba miejsc planowana jest dostępna dla kandydata. Te liczby tutaj są dostępne dla kandydata. Natomiast no, one mogą się w przypadku niektórych kierunków zmniejszać, ponieważ to jest też kwestia decyzji rektora. W tym roku też zapraszamy, mówiłam o tych wynikach kandydatów, jak najbardziej z tymi najwyższymi wynikami.
1: Wy macie dla nich też prezent na powitanie.
0: Mamy prezent na powitanie z uwagi na to, że jesteśmy wśród kandydatów do bycia uczelnią badawczą. To mamy możliwość właśnie doceniania tych, którzy robili coś więcej i kandydaci, którzy w naszych rankingach będą mieli powyżej 80 punktów. Zapraszamy ich do potwierdzenia, ponieważ mają szansę właśnie na stypendium i to jest od 800 do 1000 zł przez 10 miesięcy na pierwszym roku studiów, co też pozwala na rozwój, na skupienie się na gdzieś tam rozwijaniu własnych pasji, a nie na tym, żeby tylko odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić studia z pracą.
2: Wszystkie informacje dotyczące trwającej rekrutacji są dostępne w serwisie rekrutacyjnym pod adresem kandydatkul.pl, a także w biurze rekrutacji, które jest otwarte od poniedziałku do piątku w Kolegium Norwidianum przy Alejach Racławickich 14.
3: SK Lublin
2: ma zachęcać uczniów podstawówek do dojeżdżania do szkoły rowerem. W Świdniku trwa grywalizacja w ramach akcji Rowerowa Wiosna.
4: Uczniowie za każdy aktywny dojazd do szkoły otrzymują naklejki do własnego dzienniczka oraz na plakat klasowy. Dzięki temu rywalizacja odbywa się na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym i szkolnym.
2: Mówi Maciej Lubaś ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów. Grywalizacja potrwa do 28 maja, a na najbardziej aktywnych uczestników czekają nagrody.
3: SK Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Ochrona środowiska kosztem rolników. Lubelska Izba Rolnicza sprzeciwia się planom utworzenia Parku Krajobrazowego Pradoliny Wieprza oraz przekształcenia lasów sobiborskich w Park Narodowy.
5: Marta Gawron i jestem członkiem zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.
6: Lubelska Izba Rolnicza miała niedawno swoje posiedzenie, na którym przyjęliście Państwo kilka stanowisk bardzo ważnych dla środowiska rolniczego, dla gospodarzy.

0: naszego regionu. Między innymi stanowisko w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pradoliny Wieprza oraz w sprawie przekształcenia Sobiborskiego Parku Krajobrazowego w Sobiborski Park Narodowy.
1: Tak, Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej podjęło stanowiska jednogłośnie. To są dwa odrębne stanowiska. Zostały podjęte ze względu na liczne sygnały od rolników, którzy wykazują duże zaniepokojenie planami tworzenia nowych obszarów, nowych form ochrony przyrody. Nie dlatego, że rolnicy nie chcą form ochrony, nie chcą chronić przyrody, bo któż ma chronić bardziej przyrody jak rolnicy? Natomiast obawiamy się jako rolnicy obostrzeń i dalszych możliwości rozwoju naszych gospodarstw wobec nałożonych bardziej restrykcyjnych form ochrony. I jeżeli wracając tutaj do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, to jest już pewna forma ochrony. Natomiast Park Narodowy to jest wyższa forma i którą bardziej rolnicy właśnie obawiają ze względu na różnego rodzaju ograniczenia, między innymi

ubiegłego roku z 9 kwietnia dotyczący powołania zespołu przyrodniczo-historycznego do spraw utworzenia Parku Krajobrazowego Pradoliny Wieprza oraz Kraszczackiego Obszaru Chronionego Krajobrazów. To jest zupełnie nowa forma tutaj na tym terenie. Z dużym zaniepokojeniem podchodzimy do tych planów ze względu na to, że boimy się

0: pełnej swobody inwestowania, a jeżeli już nawet zechce rolnik zainwestować, to będzie musiał właśnie spełnić szereg różnych, więcej różnych administracyjnych działań.
1: Wskazywali Państwo także w swoim stanowisku na to, że zabrakło osób, które są z rolnictwem związane.
0: Tak, tutaj mocno

teraz będzie zupełnie inaczej wyglądał, a teraz przed nami rolnikami chce się ten krajobraz chronić. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Trudno powiedzieć, czy to jest taka wartość dodana dla rzeczywistego rolnictwa, gospodarstw rolnych, które żyją z uprawy ziemi i z hodowli bydła. Na pewno pod względem turystycznym, kulturowym, to są takie formy może wskazane, ale z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia rolników, gdzie ten obszar chroniony wchodzi bezpośrednio w nasze gospodarstwa, gdzie my tą ziemię uprawiamy, z tej ziemi żyjemy i to są wielopokoleniowe takie gospodarstwa, gdzie utrzymujemy nasze rodziny, a my nie mamy jakby na ten moment takiego prawa głosu. Mam nadzieję,

0: że ten głos zostanie usłyszany i dojdziemy do jakiegoś konsensusu.
1: Piszemy o tym więcej na sk.pl.
2: SK Lublin.
1: Fundacja Wstawaj Alicja rusza z nową inicjatywą. W ostatnią sobotę maja organizuje bieg charytatywny połączony z piknikiem. O szczegółach mówią organizatorzy Katarzyna Kasperek oraz Jakub Kasperek. Rozmawiała z nimi Anna Opasiak.
3: Już niebawem zorganizują Państwo jako fundacja bieg charytatywny Biegniemy dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Powiedzmy, kiedy dokładnie ta impreza się odbędzie, bo chyba tak można to wydarzenie nazwać.
4: Tak, to będzie impreza. Biegowi będą towarzyszyły też różne atrakcje. Całe wydarzenie odbędzie się 30 maja w sobotę.
3: Jak ma wyglądać?
5: Ma to wyglądać tak, że biuro zawodów już będzie otwarte od godziny 9, a biegaczy już zapraszamy na rozgrzewkę. Od godziny 10.30 będzie rozgrzewka na bieg na 3 km, który startuje o godzinie 11, a rozgrzewka na bieg na 10 km będzie o godzinie 11.30, a start o godzinie 12. I wszystko rozgrywa się i start i meta znajduje się przy restauracji Morze nad Zalewem Zembrzyckim.
3: Tamto wydarzenie się odbędzie, a czy trzeba się jakoś teraz już zgłaszać?
5: Tak, teraz trzeba się zgłosić. Zapisy są poprzez platformę Decathlon Go, na której jest formularz zgłoszeniowy, w którym każdy z uczestników musi wnieść opłatę startową, która wynosi w kwotach 77 zł, 100, albo 125 zł, albo 150 zł. I są to cegiełki, które później trafiają na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane.
3: Czyli biegniemy, płacimy za udział i tym sposobem wspieramy osoby chore.
5: Tak, dokładnie.
3: A jak to wsparcie ma wyglądać i jakie są potrzeby?
4: Fundacja Wstawaj Alicja zajmuje się wsparciem osób z chorobami neurologicznymi, w tym właśnie ze stwardnieniem rozsianym. Zapewniamy naszym podopiecznym rehabilitację, finansujemy leczenie, także takie wsparcie psychiczne zapewniamy. I fundusze, które uda nam się uzyskać, czy to z cegiełek właśnie podczas biegu, czy z licytacji, przeznaczymy na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych ze stwardnieniem rozsianym.
3: To wydarzenie, o którym mówimy, ma też chyba taki cel, by uświadamiać nam, że są takie osoby potrzebujące pomocy.
4: Tak, wydarzenie to ma też taki aspekt edukacyjny. Chcemy pokazać osoby ze stwardnieniem rozsianym, pokazać ich problemy, których na pierwszy rzut oka może być nie widać, a niestety choroba ta, stwardnienie rozsiane, jest to choroba postępująca, prowadząca do całkowitej niepełnosprawności takiej osoby. Prędzej czy później osoba ze stwardnieniem rozsianym usiądzie na wózku i będzie potrzebowała wsparcia drugiej osoby. Nawet we wczesnych stadiach choroby wsparcie, rehabilitacja jest niezbędna, regularna, a to pociąga za sobą ogromne koszty. Nasi podopieczni mówią, że czasem tygodniowa przerwa w rehabilitacji już jest przez nich negatywnie odczuwana, już te mięśnie sztywnieją, człowiekowi trudniej się poruszać. Także te osoby ze stwardnieniem rozsianym wspieramy regularnie, bo one tego wsparcia potrzebują przez cały czas.
3: A dużo jest tych potrzebujących, którymi się Państwo zajmują?
4: W tej chwili w fundacji mamy 11 osób ze stwardnieniem rozsianym. To jest powiedzmy 10% podopiecznych fundacji. Są to osoby dorosłe. Zdarza się, że to są osoby pracujące jeszcze i chcemy, żeby one jak najdłużej pozostały sprawne, aktywne i właśnie takie maksymalnie samowystarczalne i samodzielne.
3: Bo choroby nie da się wyleczyć, ale da się jej ulżyć, czy chorym da się ulżyć?
4: Tak, choroba jest postępująca, nie da się jej wyleczyć całkowicie, ale można właśnie rehabilitacją regularną spowolnić rozwój choroby, wzmocnić organizm, mięśnie, które sztywnieją, rozluźnić. Także w ten sposób możemy pomagać naszym podopiecznym, czy też zapewniając odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, odpowiedni wózek inwalidzki.
3: Bieg ma wymiar charytatywny, to po raz pierwszy taka typu inicjatywa?
5: Tak, jest to po raz pierwszy taka inicjatywa i też chciałbym dodać, że data nie jest przypadkowa, ponieważ 30 maja jest to Światowy Dzień Walki ze Stwardnieniem Rozsianym, więc to wydarzenie uważam też nie jest przypadkowe i sama data nie jest właśnie przypadkowa takiego wydarzenia.
3: A skąd pomysł na to, żeby właśnie zorganizować bieg charytatywny?
5: Widzimy postępującą taką aktywność wśród biegaczy i teraz każdy biega. Mamy piękną wiosnę, już niedługo też i lato, więc też jest taki pomysł, żeby zbudować i zaangażować i pójść trochę w świat z taką świadomością właśnie o stwardnieniu rozsianym, bo ja mając 24 lata też dowiedziałem się o tym stwardnieniu rozsianym właśnie

0: Znajdując ten bieg i myślę, że dużo osób właśnie nie wie, czym właśnie jest takie stwardnienie rozsiane i że warto jest też pomóc takim osobom, tak.
1: A jeśli ktoś nas słucha i zmaga się z tym schorzeniem czy z tą chorobą, może się do Państwa zgłosić?
2: Fundacja Stawa Alicja jest zawsze otwarta na osoby potrzebujące, także jeżeli ktoś potrzebuje takiego wsparcia w rehabilitacji, w leczeniu, zapraszamy. Można wejść na naszą stronę internetową www.fundacjastawajalicja.pl. Tam znajdują się dane kontaktowe do nas. Prosimy o telefon, ustalimy szczegóły, ustalimy, jaka jest pomoc potrzebna, spotkamy się i będziemy wspólnie działać.
1: Jeśli chodzi o wiek uczestników, jakiś określony jest?
0: Nie ma. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, to zapraszamy nawet z dziećmi. A jeżeli ktoś naprawdę ma jakąś kontuzję, to warto nawet być na pikniku charytatywnym, który już właśnie też będzie od godziny 9 i będzie działał do godziny 16 właśnie nad zalewem, gdzie będzie można zjeść kiełbaskę, lody, także każdy coś znajdzie dla siebie.
2: W biegu biorą także udział osoby z niepełnosprawnościami i na wózku także zapraszamy i takie osoby. Ze wsparciem na pewno dystans 3 km jest w ich zasięgu.
3: Impreza 30 maja nad Zalewem Zamborzyckim w Lublinie.
4: SK Lublin.
3: Zespoły z Ukrainy i Gruzji wystąpią na festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia w Lublinie. Znamy kolejne ogłoszenia zespołów w ramach nadchodzącej imprezy.
5: Rafał Chwała, dyrektor artystyczny festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Inne Brzmienia to oczywiście zawsze, tak jak głosi początek nazwy festiwalu, czyli ta wschodniość. Zawsze patrzymy, co ciekawego robią nasi sąsiedzi, geograficznie ulokowani na wschodzie Europy, czyli Ukraina, Białoruś, Gruzja, Armenia, także Litwa. Wiele tych krajów ma bardzo ciekawą scenę muzyczną, często jeszcze nieodkrytą, bardzo różnorodną. Co też warte podkreślenia, Ukraina, która oczywiście mierzy się z wojną, z inwazją, z walką o codzienny byt i przetrwanie w tych bardzo trudnych warunkach, nie zapomniała jednak o muzyce i ta scena muzyczna w ekstremalnych warunkach, ale jednak się rozwija, więc mamy dwa składy, dwa projekty ukraińskie. Pierwszy to jest Nina Eba, dziewczyna, która wprawdzie na co dzień mieszka w Gracu, w Austrii, ale cały czas pracuje też ze sceną ukraińską i robi bardzo ciekawą elektronikę, trochę mix techno, trochę takiego hyperpopu, bardzo dużo wizualizacji wykorzystuje, multimediów, muzyka taneczna, ale też taka inteligentna i naprawdę interesująca. A drugi skład to jest naprawdę skład, który teraz jest sensacją europejskich festiwali, czyli Heinari, duet Heinari i Adriana Jarosława Sajenko. Grali już na Primaverze, grali na Legis Who, w tym roku grają na innych brzmieniach, a chwilę potem na Roskilde w Danii. Także widać, jakie festiwale bukują ten niesamowity projekt, a projekt jest naprawdę niesamowity, bo jest to zjawiskowe połączenie klasycznej muzyki Hildegardy z Bingen, czyli średniowiecznej kompozytorki, wokalizy i właśnie śpiew jest po stronie Adriany Jarosławy. Technika śpiewu unikalna, a Heinari odpowiada za elektronikę, przetworniki, oscylatory, różnego rodzaju kontrolery i naprawdę jest mistrzem, jeśli chodzi o te właśnie elektroniczne brzmienia. Także ten duet to jest coś naprawdę, naprawdę wyjątkowego i myślę, że dobrze się wpisze w formułę innych brzmień. A trzeci projekt to z kolei Gruzini z grupy The B-57 i to jest ekipa z Batumi, która łączy żywe granie, perkusja z elektronicznymi syntezatorami i grają taneczną muzykę, ale taką mocną, z bitem, potrafią rozruszać każdą widownię, też bardzo mocno korzystają.

17 i to jest ekipa z Batumi, która łączy żywe granie, perkusja z elektronicznymi syntezatorami i grają taneczną muzykę, ale taką mocną, z bitem, potrafią rozruszać każdą widownię, też bardzo mocno korzystają

0: kulturą postapokaliptyczną, filmami. To jest naprawdę widoczne w ich twórczości. Także też świetny zespół, zwłaszcza dla tych, którzy chcą się wyszaleć pod sceną. Myślę, że te trzy propozycje właśnie z kraju Partnerstwa Wschodniego idealnie dopełniają tegoroczny line-up.
1: Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia startuje 2 lipca. Wstęp jest wolny.
2: SK Lublin News.
3: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Lublin. To one każdego dnia troszczą się o pacjentów, monitorują ich stan zdrowia, podają leki czy przygotowują chorych do zabiegów. Pielęgniarki. Bez nich nie istniałaby służba zdrowia. 12 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Dzisiaj pielęgniarki są w pełni przygotowanymi partnerami dla lekarzy, mówi nam Agnieszka Szymczak, naczelna pielęgniarka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, w rozmowie z naszą reporterką Olką Waszczyńską.
4: Jak ten zawód dzisiaj wygląda? Co należy do zadań pań pielęgniarek? Czym na co dzień się zajmujecie?
5: Zajmujemy się szeroko pojętą opieką nad pacjentem. W każdym wymiarze. Od edukacji, przez terapię, po opiekę bezpośrednią, przez opiekę pośrednią, przez udział w towarzyszeniu pacjentowi tak naprawdę zarówno w chorobie, ale również w zdrowiu, bo opieka pielęgniarek i położnych dotyczy również kobiet czy rodzin zdrowych, tak? Wzmacniamy to zdrowie w rodzinach. Staramy się na każdym etapie życia naszych podopiecznych być od urodzenia tak naprawdę do schyłku życia przez chorobę, ale również przez zdrowie, przez szczepienia, przez propagowanie prozdrowotnych zachowań, które potęgują zdrowie, abyśmy jak najrzadziej musieli się spotykać w tych przykrych sytuacjach szpitalnych czy w poradniach. Praca pielęgniarki ewoluowała przez wiele lat. Obecnie pielęgniarki są bardzo dobrze przygotowanymi, dobrze wykształconymi pracownikami medycznymi, pełnoprawnymi członkami zespołów terapeutycznych w stale zmieniającej się rzeczywistości medycyny. Uczestniczą w skomplikowanych procedurach, biorą udział w wysoko kwalifikowanych, wysoko ocenianych i wycenianych procedurach medycznych, w zabiegach robotycznych, w zabiegach transplantacji, w terapiach genowych, biorą udział w badaniach klinicznych nad nowoczesnymi lekami. Dlatego są w pełni przygotowanymi partnerami dla lekarzy w budowaniu zdrowia, we wzmacnianiu zdrowia i w naprawie tego zdrowia tam, gdzie jest to niezbędne.
4: Zapewne tak jak w pracy lekarza, tak i w pracy pielęgniarki, to nie jest tak, że kończymy szkołę i już możemy sobie pracować. Zapewne domyślam się, że przez cały czas trzeba się uczyć, szkolić.
5: Dokładnie tak. Samo uzyskanie dyplomu jest tylko zamknięciem jakiegoś pierwszego etapu naszego przygotowania do zawodu. Jesteśmy zobligowani również ustawą o zawodzie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, do szkolenia w stale zmieniającej się rzeczywistości, w pracy z pacjentem. Realizujemy to przez szereg szkoleń, czy przez szkolenia specjalizacyjne, czy kursy kwalifikacyjne, czy przez szkolenia umiejętności kompetencji miękkich, czyli tych, których wykorzystujemy w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Szkolenia są niezwykle ważne. Pielęgniarki rozumieją, że bez ciągłego szkolenia tak naprawdę trudno być na bieżąco w takiej dziedzinie jak medycyna i chętnie z tych szkoleń korzystają. Doceniają to, że mogą się rozwijać również w swoich dziedzinach.
4: Jak praca pielęgniarki wyglądała kiedyś, a jak wygląda dzisiaj? Czy coś się zmieniło?
5: Z pewnością się zmieniło. Przede wszystkim dostęp do technologii, które nas wspomagają, które pomagają nam w bezpośrednich relacjach, w bezpośrednim stosowaniu terapii, chociażby u pacjentów. Korzystamy z takich urządzeń jak USG, na przykład do zakładania wkłuć czy dostępów naczyniowych, co niezwykle jest pomocne i również zwiększa komfort pacjenta. Tak? Jest to wygodniejsze. Mniejsza forma, bezpieczniejsza dla pacjenta. Staramy się z tych nowych technologii korzystać na każdym etapie. Wielokrotnie korzystamy z nowych rozwiązań, ale też korzystamy ze szkoleń, które kiedyś może nie były tak dostępne jak teraz. Bardzo wiele szkoleń odbywa się w wersji online. Jesteśmy w stanie uczestniczyć czy w polskich, czy w europejskich konferencjach, chociażby korzystając z treści, które są tam przedstawiane, co też zdecydowanie rozszerza naszą wiedzę i nasze możliwości do wykorzystania w opiece nad pacjentem.
4: Czy każdy może być pielęgniarką, bądź też pielęgniarzem, bo coraz więcej mężczyzn decyduje się też na ten zawód.
5: To bardzo dobre pytanie. Żeby być pielęgniarką, pielęgniarzem, trzeba przede wszystkim rozumieć, że jesteśmy dla drugiego człowieka. Także to zdrowie pielęgniarki, pielęgniarza jest tą podstawą, na której budujemy całą naszą relację z pacjentem. To my mamy być tym cieniem, który jest za pacjentem, który jest prawie niedostrzegalny, ale jest cały czas w bliskim kontakcie, żeby reagować wtedy, kiedy potrzebujemy. Musimy mieć to zdrowie, musimy mieć to przekonanie.

0: Wykonanie, musimy mieć tą życzliwość, jasność osądu, zimną krew, kiedy trzeba, a czasem dużo empatii, żeby być taką osobą towarzyszącą dla pacjenta. Bo to my najczęściej mamy najdłuższy kontakt z pacjentem. Lekarz mimo szczerych chęci nie zawsze jest w stanie tyle czasu poświęcić pacjentowi, natomiast pielęgniarki i pielęgniarze są obok i towarzyszą pacjentami w różnych, trudnych, ale i w radosnych chwilach.
1: A co jest najbardziej satysfakcjonujące w tej pracy?
0: Podziękowanie i kontakt z pacjentem. Do mnie pacjenci też trafiają z podziękowaniami, które składają na moje ręce dla pielęgniarek, gdzie podkreślają tą empatię, obecność, wrażliwość na potrzeby. Czasem to są bardzo proste gesty, podtrzymanie za rękę, czy na przykład zrobienie kawy po prostu, tak? Takiej domowej kawy albo ze swoich zasobów dla pacjenta, który ma w tym momencie taką potrzebę. Także to są bardzo takie cenne chwile, które też budują i budują też tą wiarę w to, że jednak trafiają do tego zawodu ludzie, którzy tutaj powinni się znaleźć.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No najtrudniejsze również są kontakty z pacjentami albo z rodzinami, zwłaszcza w tych trudnych chwilach, kiedy pacjent odchodzi, kiedy dochodzi do jakiegoś niepowodzenia, bo takie sytuacje również się w szpitalu zdarzają, ale staramy się przechodzić przez to razem i ta obecność pielęgniarek często jest też pomocna, chociaż oczywiście jest to dla nas trudne, bo wychodzimy stąd do własnych rodzin, do własnych problemów, a tu musimy być dla pacjenta i wszystko inne zostaje za drzwiami.
1: No właśnie, da się to tak łatwo oddzielić?
0: Oczywiście nie da się łatwo. To gdzieś się zawsze w nas odkłada. Pamiętamy te historie tego pierwszego pacjenta, którego straciliśmy, czy właśnie to pierwsze narodzone dziecko, które przyjęliśmy na ten świat, ale są na szczęście właśnie również pozytywne sytuacje, które nam rekompensują te trudne chwile, że mimo wszystko jednak chcemy tu kolejnego dnia również przyjść.
1: A to jest praca, czy bardziej misja?
0: Myślę, że w obecnych czasach jedno i drugie. To już nie można powiedzieć, że robi się to tylko dla idei, dla powołania. Jest to również nasza praca. To jest nasza profesja, tak? Obudowana oczywiście nauką. Prowadzimy badania naukowe. Pielęgniarki biorą udział w badaniach klinicznych, w badaniach naukowych. Prowadzą duże ośrodki badawcze. Są kadrą zarządzającą w wielu ośrodkach, również komercyjnych. Więc ta wiedza jest naprawdę bardzo szeroka i dzięki temu wsparciu jesteśmy w stanie również realizować się i po prostu działać na rzecz naszych rodzin. Po prostu przychodzimy również po wynagrodzenie. No, taka jest prawda.
1: A jak to się stało, że pani została pielęgniarką? To było jakieś, nie wiem, takie marzenie z dzieciństwa?
0: Ja akurat jestem dwuzawodowcem, także najpierw zostałam położną. Bardzo mnie intrygowało ta dziedzina. Później rozwijałam ją szerzej, jeśli chodzi o inne dziedziny, czyli właśnie pielęgniarstwo. Zawsze towarzyszyła mi chęć pomocy pacjentowi, obecności w różnych ważnych chwilach. Teraz często wspominam moje pierwsze dni, kiedy rozpoczynałam pracę, jak właśnie wchodziłam po tych schodach w USK4. I pamiętam, jakie to było uczucie budujące, że już nie jestem osobą odwiedzającą, nie jestem stażystą, tylko jestem elementem tego środowiska, tak? Czuję się w pełni pracownikiem. I tak minęło 30 lat i jestem tu, gdzie jestem. Przechodząc przez różne szczeble, bo pracowałam i z pacjentem, i w dziale epidemiologii, więc wszystkie jakby zakresy z tej dziedziny również są mi bliskie. Bardzo budujące uczucie i z pełnym przekonaniem wybrałabym drugi raz taką samą drogę.
2: Aby zostać pielęgniarką w Polsce konieczne jest ukończenie studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo. Następnie trzeba uzyskać prawo wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarki, podobnie jak lekarze, ciągle muszą się szkolić i podnosić swoje kwalifikacje.
3: SK Lublin.
2: Szlak Jagielloński, czyli historyczny trakt łączący Kraków, Lublin i Wilno, doczekał się własnej gry planszowej. Chciwi kupcy z Jagiellońskiego Szlaku to autorski projekt Łukasza Kurlita, który przenosi graczy w czasy świetności Unii Polsko-Litewskiej. W grze wcielamy się w handlarzy transportujących wełnę, sukno, sól lub złoto, trasą, którą w 1386 roku po raz pierwszy przemierzył król Władysław Jagiełło. Mówi Łukasz Kurlit, twórca gry.
4: Rok 1386, wielki książę litewski imieniem Jogaila przemierza traktem z Wilna do Krakowa przez właśnie Lublin ze swoim orszakiem drogę po to, żeby na początku przyjąć chrzest, a później poślubić 12-letniego króla Polski Jadwigę Andegę Weńską, która osiągnęła tak zwany wiek sprawny. Na chrzcie przyjmuje imię Władysław. Po koronacji jako Władysław II Jagiełło staje się najdłużej panującym królem Polski. Panował przez 48 lat. Jak twierdzą niektórzy, nie mówiąc po polsku ani słowa do końca. A my jesteśmy na Jagiellońskim Szlaku Handlowym, który właśnie te wydarzenia z koronacji Jagiełły

0: zapoczątkowały i od tamtej pory, od 1386 roku, który jest datą rozpoczęcia, powiedzmy, Prosperity Jagiellońskiego szlaku handlowego, do 1611 roku, kiedy Zygmunt III Waza przeniósł stolicę do Warszawy, był to najlepiej prosperujący szlak handlowy w tej części Europy, który łączył tak naprawdę cywilizację Zachodu ze Wschodem. Tyle o historii, a my na planszy właśnie Jagiellońskiego Szlaku Handlowego, jak zagramy tutaj w cztery osoby, to również będzie trakt przez Warszawę i spławianie towarów z Sandomierza przez Kazimierz Dolny, przez Warszawę, później przez Wielki Gościniec Lubelski, Litewski, przez Ciechanowiec, Grodno do Wilna. Będziemy transportować towary i jako chciwi kupcy, nie wszyscy byli chciwi na tym szlaku, ale my tacy właśnie będziemy, bo gra ma bardzo dużo negatywnej interakcji. No i co transportujemy? Transportujemy sukno, transportujemy złoto i kosztowności, transportujemy wełnę i transportujemy sól z Wieliczki, czyli wyjeżdżamy tutaj z Krakowa, a w drugą stronę Żmudzki bursztyn będziemy transportować, chociaż oczywiście przez Lublin też przepływał bursztyn trasą przez Brześć z Gdańska. Te cztery towary będą znajdowały się w naszych ładunkach, tyle że żaden z graczy nie będzie wiedział, co transportujemy, bo po to mamy właśnie zasłonki, żeby w sekrecie przed innymi graczami wystawiać je na plansze. Będziemy je wystawiać w Krakowie i w Wilnie, to są nasze miasta docelowe. Jeżeli wystawiamy transport, oczywiście w sekrecie, kładziemy go zakrytą stroną na planszy, zagrywamy odpowiednią kartę i mamy zawsze 5 kart do dyspozycji na ręce, a zagrywamy 3. I kładziemy list przewozowy. Jeżeli mój transport dojedzie do Wilna, to schodzi z planszy, kładę go na torze, bo tam był zaadresowany, kładę go na torze dostarczonych transportów i tyle mam punktów zwycięstwa, ile widać tutaj w worku. Jeżeli kto pierwszy dowiezie 5 transport, wzbudza warunek końca gry, dogrywamy rundę do końca, wygrywa ta osoba, która ma najwięcej worków. W przypadku remisów rozstrzyga je liczba dostarczonych transportów. W miastach chronionych, czyli w Lublinie, w Warszawie, w Wilnie i w Krakowie, nie można rabować rywali, nie można napadać. Można się truć, jest to środek dyplomacji tamtych czasów, bardzo często, powszechnie używany, dlatego macie transport z trucizną.
1: Gra to podróż dawnym traktem, który przez ponad 200 lat był najlepiej prosperującym szlakiem handlowym w tej części Europy, spajającym cywilizacje Zachodu i Wschodu. Grę można już obserwować na GameFoundzie w jej ostatniej ścieżce do dystrybucji. Więcej o tytule piszemy na lublin.sk.pl. Włoska podróż w centrum Lublina. W Bibliotece Wojewódzkiej imienia Hieronima Łopacińskiego można udać się w podróż po najcenniejszych skarbach ze zbiorów specjalnych. Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Lubelski Dom Książek zaprezentował obiekty, które na co dzień spoczywają w magazynach.
2: Dzień dobry, nazywam się Aleksander Baron. Pracuję w dziale zbiorów specjalnych. Na co dzień zajmuję się tym, co każdy pracownik działu zbiorów specjalnych, czyli usługą czytelniku, ale też specjalnie pracuję z rękopisami, czyli to, co opracowuję, wrzucamy do internetu i można później znaleźć tę sygnaturę tych rękopisów na naszej stronie.
3: Tutaj jest sporo chyba pozycji, które są dość nieoczywiste dla czytelników, bo tutaj zajmujecie się Państwo rękopisami, takimi starodrukami, rzeczami, które z obiegu poniekąd już wyszły. Ile właściwie jest pozycji w Waszym dziale?
2: Poniekąd można powiedzieć, że dział zbiorów specjalnych jest taką mini biblioteką w bibliotece, ponieważ gromadzi w jednym dziale jakby różne zbiory, które są też w bibliotece, tylko że te stare zbiory. Na przykład gromadzimy stare druki, czyli te od samego początku druku, a mamy około 60 sztuk inkunabulów, ale ogólnych starych druków, czyli druków do końca XVIII wieku jest prawie 12 tysięcy. Mamy też ponad 3 tysiące sygnatur rękopisów, też od najstarszych bodajże XIV wieku do współczesnych. Mamy też ponad 50 tysięcy zbiorów graficznych oraz ponad 4 tysiące map. A też mamy pocztówki, dokumenty życia społecznego.
3: Co by było najstarszym obiektem, który jest tutaj w zbiorach?
2: Jednym z najstarszych dokumentów to są tak zwane fragmenty Łopacińskiego, czyli dokument z przełomu XIV-XV wieku, który swego czasu znalazł właśnie patron biblioteki Hieronim Łopaciński. To jest jeden z najstarszych dokumentów. Też są stare dokumenty z XV wieku. No, owszem, chodzi o to rękopisy.
3: A taki najcenniejszy, taki na skalę kraju, świata, jest coś takiego wyjątkowego w zbiorach biblioteki?
2: Jakby trudno stwierdzić, bo wszystkie zbiory są najcenniejsze. No być może można wymienić właśnie ten fragment Łopacińskiego, o którym wspominałem, ale też bardzo cenny na pewno jest tak zwana kronika

0: Мечі з Грудіска з початку 16 віку. Пожензона в Кракові знана теж як охронніка дяжви, то один з, ну, з, можна би, зоні котових на скалі краю документу ранкопісу.
1: Хоча ж показ збірів спеціальних бібліотек już się odbył, to zajrzeć do biblioteki wojewódzkiej przy ulicy Narutowicza 4 można cały czas. Także do działu zbiorów specjalnych. Zdjęcia z pokazu znajdziecie na naszej stronie lublin.sk.pl.
2: SK Lublin News.
3: Jacek Werner. Kolejne 3 drogi wojewódzkie doczekają się naprawy. W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podpisano właśnie umowy na realizację remontów drogi wojewódzkiej 815 w powiecie bialskim w miejscowości Chorodyszcze, DW 816 w powiecie chrubieszowskim na odcinku Husyn-Ladenińska oraz 850 w powiecie tomaszowskim na odcinku Zamłynie-Tyszowce. Mówi Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
4: Na drodze 815 zostanie wykonana warstwa wyrównawcza grubości 5 cm i warstwa ścieralna grubości 4 cm. Długość odcinka 3 km 400, wartość 2 miliony zł. 816, 3 km 100, zostanie wykonana warstwa wyrównawcza 4 cm, warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm. Wartość umowy 2 miliony 300 i ostatnia droga wojewódzka 850, długość odcinka 1 800 km, wartość umowy ponad 4 miliony 600. Zostanie tam wykonana warstwa wyrównawcza grubości 4 cm. Następnie zostanie ułożona siatka przeciwspękaniowa. Następnie zostanie wykonana warstwa wiążąca grubości 7 cm i warstwa ścieralna grubości 4 cm. Do tego zostaną przebudowane wszystkie chodniki. Zostanie wykonane doświetlenie przejść. Także pełna przebudowa w miejscowości Tyszowce.
3: Łączna wartość realizacji remontów tych dróg wyniesie prawie 9 milionów złotych. Wykonawcy mają średnio 3 miesiące na pracę.
2: SK Lublin.
3: Fabryka Kultury Zgrzyt w Lublinie powoli wchodzi w tryb letni. Oznacza to mniejszą liczbę koncertów, ale i w nadchodzących miesiącach również będzie się na co wybrać, mówi Sławomir Gortat, menedżer lubelskiego Zgrzytu.
5: No nie ma co ukrywać, że my powoli przechodzimy w tryb tak zwanego letniego snu, ale to też jest tak, że co jakiś czas budzimy się i działamy. Końcówka maja, mamy tutaj jeszcze kilka koncertów. Przede wszystkim w piątek 22 maja tribut dla Roniego Jamesa Dio. To jest impreza już cykliczna. Co roku w maju ekipa rusza w trasę taką właśnie poświęconą pamięci, oddającą hołd jednej z największych postaci światowego heavy metalu. Ten koncert będzie, tak jak powiedziałem, 22 maja. Jest sporo gości, również tutaj lubelskich. Będzie między innymi Anna Sobczak-Hojna, będzie Andrzej Bronisz. Bardzo serdecznie zapraszamy. Koncert 22 maja. Następnego dnia, w sobotę, powrót takich zespołów znanych w latach 90. Dance Like Dynamite i Red Rooster. Zespoły, które reaktywowały się po latach i wracają do grania. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają początki lat 90. Kleciaste koszule, to będzie nie lada gratka, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Co jakiś czas Zgrzyt też przygotowuje swoją ofertę dla dzieci i tak w poniedziałek i wtorek, 25-26 maja, Nutkosfera, czyli spotkanie z Sezikiem. No tutaj już mam przykrą wiadomość, bo oba te koncerty są całkowicie wyprzedane, więc jeżeli ktoś nie zdążył, no to bardzo mi przykro. Natomiast ci, którzy są szczęśliwymi posiadaczami, na pewno będą się fajnie bawili. W poniedziałek i wtorek o 17 gramy dla dzieci. Jak zwykle w Zgrzycie nie zabraknie też stand-upów. Tym razem w środę 27 maja przyjeżdża do nas Mieszko Minkiewicz, postać no, znana, której nie trzeba przedstawiać. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tam jeszcze jakieś dosłownie ostatnie bilety zostały, więc radzimy się śpieszyć i serdecznie zapraszamy 27 maja. Wraca też nasz cyrk Welcome Session, trzecia edycja. To jest takie koncerty dla zespołów dopiero wschodzących, dla młodych kapel. Chcemy po prostu pokazać tych artystów, chcemy dać im możliwość zagrania też na profesjonalnej scenie. I 30 maja w sobotę, wyjątkowo tym razem w sobotę, zapraszamy na trzecią edycję. Będzie mocno, będzie tak rockowo, metalowo, więc mam nadzieję, że będzie to fajny wieczór. W czerwcu tak naprawdę już ostatnie wydarzenia, ale takie wydarzenia, obok których nie można przejść obojętnie. Przede wszystkim absolutnie najważniejsze wydarzenie tego roku, a kto wie, może w ogóle w historii kilkunastoletniej już...

kultu. To nie jest pierwszy raz, ale ostatni raz. W Życie w Lublinie będzie gościł Lech Janerka. Jak wiemy, artysta żegna się już ze sceną. To jest jego ostatnia trasa pożegnalna, trasa koncertowa. Ja myślę, że Lech Janerka jest artystą, który... Bardzo ciekawe takie określenie przeczytałem, że jest artystą marginalnym, a jednocześnie fundamentalnym. Marginalnym w sensie, że nie spotkamy go na ściankach, nie ma go na imprezach branżowych, nie jest na pierwszych miejscach list przebojów, a jednocześnie jest absolutnie fundamentem polskiej muzyki alternatywnej. I tutaj co do tego absolutnie nie ma dyskusji. Jest osobą, która ma olbrzymi szacunek wśród artystów, ale też myślę, że wśród publiczności. I, no i to będzie to przykre, a tak jak powiedziałem, że jest to ostatni koncert Lecha Janerki, ale bardzo się cieszymy, że ta trasa nie ominęła Lublina. I tutaj bilety sprzedają się naprawdę bardzo dobrze i zostało już mniej niż 50%. Namawiamy na to, bo to będzie niezwykłe przeżycie. W czerwcu gramy jeszcze kolejną edycję lubelskiego Niezalu. To jest grupa aktywistów, która co roku organizuje takie koncerty, gdzie też są właśnie przedstawiane zespoły, te mniej popularne może, gdzieś tam funkcjonujące właśnie w tej poza tym głównym nurtem, nazwijmy to, ale bardzo ciekawe i na pewno warto przyjść, zobaczyć, bo za kilka lat być może tam będą to duże gwiazdy. No i jeszcze oczywiście jak zwykle w Zgrzycie Wieczór Burleski w środę 17 czerwca. Zapraszamy Państwa serdecznie. Jest to kolejne już wydarzenie tego typu. No cieszymy się, bo w sumie ta burleska już tak na stałe zadomowiła się w Zgrzycie i myślę, że będzie to kolejne fajne wydarzenie. No i tak naprawdę zaczynamy okres wakacyjny, okres, w którym bardziej przygotowujemy się do startu nowego sezonu, który zapowiada się bardzo ciekawie i tych imprez robi się bardzo dużo, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie do końca zasypiamy, więc mamy w wakacje dwa wydarzenia, na którymi warto się pochylić, warto się zastanowić. Pierwsze to jest 30 lipca synowie Phila Campbella, pomimo jego śmierci, przypomnijmy, był to gitarzysta zespołu Motorhead, który kontynuował te tradycje Motorhead jako Phil Campbell and Bastards. Phil zmarł bardzo niedawno i w czasie już ogłoszonej trasy i synowie postanowili kontynuować to dzieło ojca i bardzo serdecznie zapraszamy 30 lipca w czwartek o 19. Mamy nadzieję, że pomimo śmierci Phila no będzie to jednak duże wydarzenie i warto pojawić się. Natomiast w sierpniu taki koncert też bardzo, bardzo dobrze sprzedający się i też wydaje mi się duże wydarzenie. Do Lublina wraca Soen. Zespół był rok temu jednym z headlinerów festiwalu, który odbył się przy

pojawić się. Natomiast w sierpniu taki koncert też bardzo, bardzo dobrze sprzedający się i też wydaje mi się duże wydarzenie. Do Lublina wraca Soen. Zespół był rok temu jednym z headlinerów festiwalu, który odbył się przy

0: warto. Warto zobaczyć, tym bardziej, że będą również ciekawe supporty. Za chwileczkę ogłaszamy jeden z lubelskich zespołów, który wystąpi również przed SEN. Więc no tak wygląda ten okres późno-wiosenno-letni w Zgrzycie. No, a później wracamy oczywiście we wrześniu już z bardzo dużą ilością imprez.
1: Pełny harmonogram wydarzeń w najbliższych miesiącach znajdziecie w mediach społecznościowych Fabryki Kultury Zgrzyt w Lublinie.
2: SK Lublin
1: przyjechała z Kanady do Polski, by odnaleźć rodzinne korzenie. Na grobach osób, które mogły być jej daleką rodziną, zostawia listy w zniczach z informacjami o sobie i o tym, kogo szuka. Ostatnio odwiedziła Lubelszczyznę, a konkretnie Kraśnik i okoliczne miejscowości. Beata Świst urodziła się w Malborku, a jej rodzina pochodziła z terenów dzisiejszego powiatu kraśnickiego. W latach 80. przeprowadziła się do Kanady i tam urodziła dzieci. Teraz chce odnaleźć informacje o swoich przodkach i ocalić historię rodziny od zapomnienia. Kobieta od miesięcy odwiedza różne miejscowości w kraju, przegląda archiwa i rozmawia z mieszkańcami, licząc na odnalezienie śladów swoich bliskich.
3: Co mi się udało ustalić, to, że mój dziadek Jan Świst był urodzony w 1901 w Zakrzówku. Jego rodzice to byli Józef i Ludwika Wesołowska. On miał też siostrę Bronisławę, która najprawdopodobniej miała na nazwisko Leszczewska czy Laszczewska. I po wojnie wyjechał na ziemię obiecane czy odzyskane, czyli do Malborka. Ja się tam urodziłam, ale ciężej mi znaleźć, znaczy i czego szukam? Szukam no, tych przodków takich pradziadków, tak? Czy ten na przykład Józef Świst, który był jego ojcem, miał jakichś braci i jak to w tą stronę się rozwinęło, bo poszłam na cmentarz w Kraśniku i przy pomocy apki znalazłam tam chyba 7 grobów z nazwiskiem Świst, niektóre właśnie z 1890 lat. Z babciej strony jest troszeczkę trudniej, więc babcia się nazywała z domu Agnieszka Rados i wiem tylko o jej ojcu, który się nazywał Michał Rados, ale nic o jej matce. Wiem, że miała siostrę Zofię, która się... Zofię, która się urodziła w 1905 roku. I to jest tyle. Nie mogę jakby iść w tył, bo no nie mam... Aha, Michał Rados, no i jeszcze wiem, że miała siostrę Zofię Rados, która urodziła się w 1905 roku i wyszła za pana pod tytułem Mrok albo Kot, chyba Mrok. I tak naprawdę, no nie wiem, jak się mama nazywała i nie wiem, czy ten Rados Michał, czyli jej tata, mój pradziadek, miał jakieś rodzeństwo, ale wiem, że tych Radosów jest troszeczkę w okolicy, bo też na cmentarzu w Kraśniku widziałam, w Popkowicach są jacyś Radosi, nawet z tego dworku modrzewiowego pan Oliwier mnie skontaktował z panią jakąś Aleksandrą Rados, która pracuje na stacji w Kraśniku benzynowej. Pojechałam, zostawiłam wiadomość i także na cmentarzu zostawiłam wiadomość w Zniczu. Także tyle mogę zrobić, ale jaki jest mój cel? Moja córka, ja wyjechałam w 1990 roku z Polski. Moja córka już się urodziła w Montrealu. Teraz się stara o dziecko i wie pan, drugie pokolenie za granicą to już naprawdę nic nie wie o tym, skąd pochodziło i ja chcę, żeby im to ułatwić, bo przyjdzie taki czas, tak jak dla mnie, ja jestem w latach 50., że będą chcieli tej wiadomości o korzeniach swoich, a poza tym Polska jest takim fajnym krajem teraz, rozwiniętym, dynamicznym i być może, że kiedyś będą nawet chcieli wrócić, kto to wie.
4: A te informacje, które pani się udało znaleźć, to po odwiedzinach na cmentarzach, czy tutaj gdzieś też od kogoś pani coś zasłyszała, czy
3: nie, ja pojeździłam po całej Polsce, jeździłam, pojeździłam.

0: do moich kuzynek, których tutaj nie widziałam 5 lat, byłam małym dzieckiem. Wiem, to są córki moich cioć. Od nich się dowiedziałam tych szczegółów. Tyle się dowiedziałam, jeżdżąc od zachodniej Polski do Częstochowy i potem do w Lubelskie. Tutaj to już nikogo nie znam, ale po prostu jechałam przez te miejscowości, o których babcia opowiadała. Trzydnik Duży, Liśnik Duży, Zaklikowo, Urzędowo, Bobkowice, tam jeszcze był Gościeradu. I uderzałam do księży, no ale to już było troszeczkę późno i oni ogólnie twierdzą, że te księgi zostały gdzieś tam przekazane. Dzisiaj nawet poszłam do... Pani Magda była tak miła, że przyjęła zakonnicę, żeby zabrała mnie do tego kościoła Najświętszej Marii Niepokalanej. I poszłam do kancelarii, ale tam znowu są tylko księgi od 1938 roku, więc to mi nie pomogło. Dodam, że przez badania DNA wyszło mi, że są jacyś radości... Ktoś z radosów jest w Stanach. Są krewni dalecy, wyemigrowali do Stanów, więc fajnie było to jakby odkurzyć.
1: Pani Beata szuka informacji o swoich pradziadkach, czyli rodzinie Józefa Śwista oraz Agnieszki Rados. Jak podkreśla, zależy jej przede wszystkim na tym, by jej dzieci i kolejne pokolenia znały swoje pochodzenie. Jeśli posiadacie jakieś informacje na temat rodzin o nazwisku Świst lub Rados, to skontaktujcie się z panią Beatą. Znajdziecie ją na Facebooku, Instagramie lub kontaktując się mailowo beata.świst@gmail.com.
2: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Ma to być odpowiedź na nadciągające tsunami onkologiczne. W Lublinie przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w ciągu najbliższych 3 lat ma powstać nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny. Ma on skrócić drogę pacjenta od pierwszej wizyty do postawienia diagnozy. To kolejny etap tworzenia najlepszego centrum onkologii w Polsce, mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Te 300 milionów to będą kolejne najlepiej wydane pieniądze w województwie lubelskim. Cieszę się z tego, że naprawdę stajemy się ośrodkiem bardzo znaczącym, bo elementem tego programu, mogę Państwu tylko powiedzieć, będzie drugi PET w Lublinie, czyli jeden PET, czyli najnowocześniejsza aparatura do badania we wczesnym stadium rozwoju różnych rodzajów nowotworów. Jest w PSK4. Jak się czeka w kolejce, to Państwo wiecie. Jeśli będzie drugi PET w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, na pewno będziemy potrafić wcześniej diagnozować i będziemy najzwyczajniej

0: Bogatej, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
1: Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego dzisiaj na etapie naszego centrum to przede wszystkim poprawa dostępności i jakości udzielanych świadczeń, rozwiązuje dwa najważniejsze problemy. Po pierwsze urządzenie PET-CT, trzecie w województwie, drugie w mieście Lublin. Centrum Onkologii jako specjalistyczny ośrodek leczenia onkologicznego trzeciego poziomu, ośrodek monitorujący i koordynujący SOLO 2, SOLO 1 oraz ośrodki koordynujące najniższego szczebla, czyli podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoria prywatne i inne, no trudno sobie wyobrazić, żeby takiego urządzenia nie miał. I to dofinansowanie rozwiązuje ten istotny problem. I drugi problem to przeniesienie 27 poradni specjalistycznych do nowego miejsca z obecnie ciasnych, trudno dostępnych, a co pozwala nam na kolejne zwiększenie dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wielokrotnie mówiliśmy, czy słyszymy, że dywersyfikacja z leczenia szpitalnego na rzecz profilaktyki, a także leczenia ambulatoryjnego to jest ten kierunek właściwy. Oczywiście potwierdzamy to, bo dzisiaj nawet onkologia, ta poszpitalna też wraca do ambulatorium, do trybu jednodniowego i pacjenci no jak najbardziej chcą przebywać w środowisku domowym. Trzyletni okres realizacji inwestycji, maj 2026, maj 2029 to okres, w którym zechcemy zbudować nowy budynek w systemie zaprojektuj i wybuduj. Teren, na którym to będzie zlokalizowany, jest to teren ulicy Biernackiego i Sierocej, skrzyżowanie obecnie zajmowane przez szpital dawny Jana Bożego, dzisiaj przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Działka została wydzielona, dedykowana specjalnie pod to inwestycje z zasobów jeszcze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, ale już zostało przekazane na rzecz samorządu, czyli właściciela, który niebawem, mam nadzieję, przekaże dla potrzeby Centrum Onkologii, co już było wcześniej takim deklaratywnym zdarzeniem, kiedy składaliśmy wniosek o dofinansowanie. Co będzie obejmowała ta inwestycja? Budowa nowoczesnego ośrodka, zakup kompleksowego wyposażenia, to jest też bardzo ważne, nie tylko mury, ale także wyposażenie, utworzenie nowoczesnej przestrzeni diagnostycznej, ambulatoryjnej, a także strefy pacjenta i rodzin, a także integracja nowego budynku z istniejącą infrastrukturą, COZ-teren, 4 kondygnacje naziemne, 1 kondygnacja podziemna, połączenie z głównym budynkiem COZ-t przeszklonym łącznikiem i pełna dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jaki sprzęt zakupimy? Aparat PET-CT, wspomniany rezonans magnetyczny, aparat tomografii komputerowej, aparaty RTG, EMG, USG i pozostałe drobne wyposażenie, wspomniane 27 poradni specjalistycznych, te, które są ukierunkowane na leczenie chorób nowotworowych. Tutaj jeszcze zwróćcie Państwo uwagę też na takie dwie istotne poradnie dla leczenia pacjentów onkologicznych, to jest poradnia genetyczna i leczenia bólu, bo w niektórych jednostkach chorobowych niestety towarzyszy istotny ból naszych pacjentów, w związku z tym takie działania też zostają podjęte. Dostępność do nowoczesnej, profilaktyka nowotworowa, Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Chcemy system objąć całe województwo lubelskie, myślę, że też jako regionalny ośrodek będzie inwestycją też dla mieszkańców czy pacjentów spoza województwa lubelskiego, czego już dzisiaj doświadczamy jako pełnoprofilowy ośrodek Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Ta inwestycja powoduje, że wczesna diagnostyka oraz dobra współpraca z tak zwanym specjalistycznym ośrodkiem leczenia onkologicznego, czyli POZ-ami SOLO 1, SOLO 2 oraz kooperującymi ośrodkami powoduje, że dostęp do diagnostyki, dostęp do konsultacji, bo też tworzymy takie centrum konsultacyjne oraz dostęp do wczesnego konsylium lekarskiego na najwcześniejszym etapie powoduje, że uciekamy przed głównym rozpoznaniem po długim czasie choroby nowotworowej, tylko je zapobiegamy. Bo niektóre tkanki mówimy, że mają tendencję rakowienia. To nie chcemy, żeby do tego dopuścić, tylko odpowiednio wcześniej wykryć. I ku temu służą też urządzenia, począwszy od diagnostyki obrazowej, poprzez koronoskopię, gastroskopię. Sztuczna inteligencja już nam też pomaga i wspiera i podpowiada, że w tym momencie za jakiś okres może nastąpić, no nazwijmy to zmiana, którą trzeba obserwować nie za 3 lata, a za rok. Dla przykładu wynika to ze statystyk oraz liczby hospitalizowanych pacjentów, choćby w naszym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, gdzie rok do roku mamy tendencję wzrostową przyjmowanych zarówno w ambulatorium, jak i w leczeniu szpitalnym.
0: Inwestycja ma być gotowa w maju 2029 roku. Powstanie w pobliżu skrzyżowania Biernackiego i Sierocej pochłonie prawie 300 milionów złotych. Dofinansowana jest z Funduszu Medycznego oraz ze środków samorządu województwa lubelskiego.
2: SK Lublin.
0: Za nami Międzynarodowy Dzień Farmaceuty. To święto blisko 30 tysięcy specjalistów, którzy codziennie dbają o nasze zdrowie w 12 tysiącach aptek w całej Polsce. Rola farmaceuty dynamicznie się zmienia. Apteka przestaje być tylko punktem wydawania leków, a staje się nawet placówką opieki klinicznej. Od lutego tego roku dorośli pacjenci mogą

0: zaszczepić się w aptekach przeciwko aż 18 chorobom.
1: Dzień dobry, przed Państwem Tomasz Baj, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie.
2: Wyjątkowy dzień, bo dzień farmaceuty. Państwa święto, aptekarze to są osoby niezbędne obecnie w naszym świecie. Coraz częściej korzystamy z leków, coraz częściej nie boimy się ich.
1: Faktycznie mamy w Polsce około 12 tysięcy aptek. Osób z prawem wykonywania zawodu jest około 40 tysięcy, z czego około 30 tysięcy wykonuje pracę w aptece. Myślę, że jest to praca pożyteczna, ciekawa i bardzo przyjazna dla pacjenta. W tych naszych aptekach jesteśmy dla każdego pacjenta miejscem, gdzie może przyjść, porozmawiać o swoim zdrowiu, porozmawiać o swoich lekach i na tyle, na ile możemy mu pomóc w jego dolegliwościach. Oczywiście, jeżeli widzimy problem, który jest problemem większym, odsyłamy wtedy do specjalisty, odsyłamy wtedy do lekarza.

O swoim zdrowiu, porozmawiać o swoich lekach i na tyle, na ile możemy mu pomóc w jego dolegliwościach. Oczywiście, jeżeli widzimy problem, który jest problemem większym, odsyłamy wtedy do specjalisty, odsyłamy wtedy do lekarzy.

0: zmiany, które miały miejsce w tym zawodzie? Czy na przykład zauważa pan jakieś siły, które się pojawiły w związku z upływem czasu?
1: Oczywiście w zawodzie jestem bardzo wiele lat i widziałem zmiany od recept papierowych, gdzie musieliśmy czytać niejednokrotnie trudno zapisane, trudno rozszyfrowywalne znaki na receptach, które były nazwami leków, do systemu, gdzie pacjent dostaje 4 cyfry, przychodzi do apteki, podaje PESEL i dostaje receptę. Jest to naprawdę bardzo, bardzo duży skok technologiczny, jeżeli chodzi o realizację recept. Zarówno myślę, że dla nas, jak i dla lekarzy, ponieważ przez to zapobiega to powstawaniu pomyłek. Pandemia pokazała, że jest to system, który się sprawdza, ponieważ bez fizycznej wizyty u lekarza pacjent dostawał po wywiadzie, dostawał kod i mógł w aptece zrealizować recept na podstawie kodu.
0: Czy pan jako farmaceuta, aptekarz zauważa to, że społeczeństwo chętniej, może łatwiej i częściej sięga właśnie po leki?
1: Tutaj myślę, że można rozpatrywać ten problem bardziej złożenie. Produkty lecznicze możemy dostać nie tylko w aptekach, ale możemy je również nabyć w sklepach, możemy je nabyć na stacjach benzynowych, możemy nabyć w różnych innych placówkach. Dlatego też ta kontrola farmaceuty nad tymi lekami jest na tyle ograniczona, na ile powie nam pacjent, tak? My musimy, przeprowadzając wywiad, zapytać się, czy pacjent przyjmuje jeszcze jakieś leki, czy nie dublują jakieś substancje, czy nie nakładają substancje aktywne. Oczywiście tutaj mowa była w największej mierze o lekach przeciwbólowych, których myślę, że nadużywamy bardzo, bardzo często.
0: Te zmiany następują cały czas, także i w aptekach. Jaka jest przyszła rola apteki?
1: Wcześniej apteka była miejscem dyspensowania produktów leczniczych przez farmaceutę. Natomiast na przestrzeni lat apteka zmieniła swoją funkcję z typowej placówki, gdzie można było nabyć lek, po miejsce, gdzie można dostać świadczenia. Od 1 lutego 2026 roku rozszerzono katalog szczepień wykonywanych przez farmaceutów w aptekach. To, proszę Państwa, myślę, że stało się to po COVID-zie, tak? Czy w trakcie COVID-u, gdzie zauważono potencjał, który jest w farmaceutach i miejsce, lokalizacja tych placówek, gdzie farmaceuci wsparli system, wsparli pacjentów, szczepiąc przeciw COVID-19. Oczywiście zawsze jest podniesione więcej. Farmaceuci starają się, aby podnosząc swoje kwalifikacje, również świadczyć usługi w innych kierunkach. Między innymi są to interpretacja testów diagnostycznych, są to również opieka farmaceutyczna, są to przeglądy lekowe, którego pilotaż mieliśmy okazję niedawno zakończyć. Myślę, że takich usług, które w aptekach mogły być prowadzone, jest znacznie, znacznie więcej. Pokazuje to, że nasz zawód farmaceuty z roku na rok staje się zawodem coraz większego znaczenia. Na dzień dzisiejszy w aptekach obserwujemy coraz więcej pacjentów, którzy przychodzą po poradę. Nie tylko zrealizować receptę, ale zapytać.
2: Eksperci przypominają, by nie leczyć się na własną rękę i zawsze konsultować przyjmowane preparaty, szczególnie leki przeciwbólowe.
3: SK Lublin.
2: Tunele techniczne, które łączą lubelskie szpitale i Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, mogłyby służyć na przykład do ewakuacji szpitala w sytuacji zagrożenia. Na razie nie nadają się do tego, aby można było tamtędy bezpiecznie i szybko transportować chorych. Szpital ma jednak pomysły, jak zagospodarować część tych przestrzeni. W czwartek odbyła się tam symulowana ewakuacja.
4: 4, 3. Dobra, słuchajcie, pacjentka nie reaguje. Przechodzimy do NZK tutaj. Zapraszamy.
5: Wojciech Dzikowski, jestem pełnomocnikiem rektora. Chcemy zaprezentować przede wszystkim istnienie tej infrastruktury, zademonstrować jej absolutną konieczność dostosowania do stopnia użyteczności. Te dwa tunele, które się krzyżują w tym miejscu, one są na różnych wysokościach. Weszliśmy schodkami i schodkami musimy wyjść. No nie za bardzo się da po tym przejechać łóżkiem.
4: Raz, dwa, trzy. Przejmuj. Dobra, zaczynamy monitorować pacjentkę.
6: Kamila Ćwik, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i pełniąca obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania tych tuneli, w sensie odnowy ich, dlatego że one istnieją. Posiadamy tunele łączące Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4, jak również Uniwersytet Medyczny w zakresie Zakładu Patomorfologii. One dzisiaj mają raczej rangę technicznych tuneli, natomiast chcieli

0: Chcielibyśmy je dostosować do warunków niemalże medycznych, czyli pozwalających na swobodny przepływ pacjentów. To również pozwoli na przepływ lekarzy w taki sposób, aby bezpiecznie mogli razem z pacjentami przemieszczać się w dwóch jednostkach. Tak naprawdę pozwoli nam przemieszczać się między dwoma szpitalami i zapewnić bezpieczeństwo wszystkich pacjentów.
1: Chcielibyśmy, bo temu też służy symulacja, ujawnić jak najwięcej potencjalnych trudności, jakie mogą wystąpić, zarówno logistycznych, sprzętowych, jak i logistycznych, jeżeli chodzi o personel. Ćwiczenie też pokaże nam, że te tunele na ten moment, powiedzmy w stopniu umiarkowanym, nadają się do tego, co chcemy w nich przeprowadzić. To pokaże też tak naprawdę konieczność tego remontu, bo oprócz ukrycia to jest jeszcze sposób komunikacji pomiędzy szpitalami i centrum bez wychodzenia z obiektu. Więc nawet w funkcjonowaniu codziennym, kiedy jest to czas spokoju, jest to bardzo użyteczna funkcja. Zamiast przemieszczać się między budynkami po terenie otwartym, będzie można to robić bez wychodzenia.
2: Grzeszczuk Rafał, zastępca dyrektora do spraw inwestycji i infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4.
3: Te tunele są tunelami technicznymi i służącymi do przesyłu różnych rodzajów mediów niezbędnych do funkcjonowania jednostek szpitalnych naszej, Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Natomiast duża część tych tuneli jest możliwa do zaadaptowania pod potrzeby miejsc chronienia dla pacjentów i personelu szpitalnego. Żeby tak się stało, no to dostosowanie tych przestrzeni wymaga niezbędnych inwestycji praktycznie w dużej mierze od samego początku, bo to, co możemy zostawić, to możemy zostawić mury, ale te mury trzeba jeszcze wzmocnić, trzeba wyposażyć w odpowiednie instalacje wentylacyjne, trzeba tworzyć odpowiednią infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę bezpieczeństwa przed zadymieniem, czyli ochrony przeciwpożarowej i przestrzeń dla swobodnego zgromadzenia osób, personelu i pacjentów leżących. Dzięki temu, co mamy przygotowane, jesteśmy w stanie wygospodarować około 200 miejsc leżących i około 400 miejsc siedzących dla personelu szpitalnego i pacjentów, którzy będą w tym czasie w szpitalu. Służyłoby to temu, że w trakcie najtrudniejszego momentu, którym by było, nie wiem, naloty, jakieś różne sytuacje nadzwyczajne, moglibyśmy na 48 godzin tych pacjentów i personel tu sprowadzić, przeczekać i wrócić z powrotem na miejsce. Natomiast w trakcie normalnego działania, funkcjonowania te przestrzenie by były, mogły być wykorzystywane pod funkcje magazynowe bądź różnego innego tego typu zakresu.
4: Szacunkowy koszt inwestycji to około 40 milionów złotych.
5: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
6: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą.
5: Czyli
6: zapraszam serdecznie, tak.
5: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
6: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
5: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
6: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć

0: ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście odtworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszy, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczyć cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra.
0: Ale
1: ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana.
0: Tak.
1: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
1: dokładnie,
0: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś tracisz chyba... być może,
0: tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten...
0: Tą spiralę
1: i internetu, nazwijmy to, social mediów, czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu.
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć. Ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolność. Volta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, bo luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod Palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment i tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś, które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego ponownie.

0: nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać, muszę napisać nowe piosenki.
1: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja, czy z dnia na dzień się po prostu rubez zmienił?
0: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
1: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
0: w ogóle, ja oddałem tam. No,
1: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
0: Nie do końca, tak? Jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
1: Niesamowite. Naprawdę. Ale jestem, mogę być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
0: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zrażono na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
0: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc dwa miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
1: Okej, okay, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
0: To jest trudne pytanie.
1: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
0: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
1: Nie robię. Moje pytanie.
0: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
0: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden singiel, wydał dwa single, wyszła płyta, Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
0: Dla mnie też spoko.
1: No i ja bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejną.
0: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza
1: Super, super. Jakieś plany już masz grania?

0: Gdzieś cię będzie można zobaczyć, czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca, duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, w końcu
0: także
1: palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
1: No. Które tu tak narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20.

Duet tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SKPL macie całe notowanie Rap 20.

zainteresowane twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Bo to były...

0: Nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
1: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
0: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
1: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
0: Tak. Jacek był drugą osobą.
1: Okej.
0: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
1: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
0: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
1: I jak te testy, crash testy
0: poszły? I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
1: Okej.
0: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo, tak, podobało się im, tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo, uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
1: bo przez... ty jesteś perfekcjonistką, tak, aż tak, za bardzo.
0: Tak, przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki, co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
1: Ta piosenka jest świetna, ja też już lubię słuchać, znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie, no nie taki pozytywny na wiosnę, bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
0: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać, jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
1: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
0: No właśnie.
1: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
0: życiu
1: różne.
0: Życiu piękne są tylko chwile.
1: Co, tak, tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
0: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze
1: czerwonej
0: więcej.
1: Czerwonej sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Słuchaj, chciałabym może... więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszę.

0: właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To dobrze. O, to dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
0: Ale naprawdę tak.
1: Czyli,
0: jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
1: no,
0: jest
1: słyszałem.
0: DJ-em.
1: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na dokładnie realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były Momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
1: tam nie czytałaś
0: czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, okay, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
0: Dobrze.
1: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba, czy nie?
1: Cambio
0: to
1: Dolor.
0: Ja, mi się
1: chyba
0: podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super.
1: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.
1: A, nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
1: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
1: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
1: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa były. No tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowe.

0: No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
1: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. Szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenie artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w ogrodowej szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. Get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess and all. Te wszystkie wersje to jednak covery i remixy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: News. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
1: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
1: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej, jest,
0: nie jest okay, najgorzej.
1: Jest okay.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest

0: Miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy?
1: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie, taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
1: Tak jest, pociągiem, rzut beretem. Chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem. To prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie. Nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
1: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
1: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny.

0: i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
1: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
0: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę. Jeszcze wszystko przede mną.
1: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
0: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę, tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
1: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
0: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
1: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
0: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
1: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
0: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
1: jako
0: PKP.
1: Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło, i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
0: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
1: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
0: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
1: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
0: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, płyta.
1: No i może wygrana w debiutach po drodze.
0: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
1: O, dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
0: Wygrana w debiutach.
1: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki w sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów, i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
0: Też tak czuję właśnie. No, ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją. No wiadomo,
1: ale nie afirmować, było, trzeba.
0: Nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo

0: będzie super.
1: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
0: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
1: A to ładne.
0: Tak mi się wydaje.
1: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
0: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
1: To prawda i to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
0: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
1: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
0: Tak,
1: przecież.
0: Tak, był.
1: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
0: tak
1: dzisiaj.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
1: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can't Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza, no a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
1: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Yankigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę. News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina i także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Okej. Okay. A, tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał w

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał. Więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży. I spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić. I wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty. I koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermocy.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą, to nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tę orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej.

0: jakby to, nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
0: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam się.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
1: Jest pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye-bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy. I z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. I naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika. Oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy. I dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. Dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy Szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: która przecież
1: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło. Wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz. To jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz. No i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie.

0: gdzie widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej, może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić, takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też?
0: Polskich.
1: Szerokości, wiesz,
0: szerokości,
1: daleko jedziemy.
0: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl, i wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie,
0: potem,
1: wydaję nową część Confessions on the Dance Floor.
0: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
1: Zrobimy. No. Także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: już pewne.
0: Prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem cześć.

0: No, no, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest tak, pewne, prawda. Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
1: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem cześć.

0: po angielsku.
1: Dobra, dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
1: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
1: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: Muzyką się żyje.
3: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Lidia Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja na Torwarze. Że będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Trzy artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Rocker. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji, ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie, Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z Kamą Zeskowego Poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. Radio SK. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już tyle.
1: Reklama. Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
6: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Paweł Węgierek, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
7: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
8: Wow.
7: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
8: Wow.
7: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
8: Wow.
7: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
9: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
10: Zaprasza Autogasta. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
11: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.

Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
12: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
13: Hyundai.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
15: I po reklamie.
16: Lublin na czasie.
17: I Bartek Ważny, tegoroczna odsłona Nocy Kultury znów zagra w rytmie hip-hopu. Gwiazdą rapowej sceny będzie Kosma Król, a przed publicznością zaprezentuje się także Vin Vinci, Late Night Poems, ekipa Dobre Flow oraz młodzi lubelscy raperzy i raperki. Nowością będzie freestyle'owa bitwa, którą ktoś zakończy z tytułem Perły Nocy. Na koniec publiczność potańczy na mieszanki hip-hopu, funku, soulu i popu, którą zaserwuje Kamil Dankiewicz z DJ-em Prosperem. To nie jedyna atrakcja Nocy Kultury, nie zabraknie kina plenerowego oraz zwiedzania podziemi i zabytkowej warzelni. Przypomnijmy, Noc Kultury 6 i 7 czerwca na lubelskim Starym Mieście i w okolicach.
18: Muzyką się żyje.
19: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców.

0: Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
1: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
0: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwogang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Polska lubi.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy

Teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia. Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit. Radio SK. Uwaga, gram!

0: az a hit, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.
1: Esko.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra. Talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

worth it. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji. Gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze

0: jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
1: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
2: Hyundai.
3: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Williams. On też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: To tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmello, Ellie Goulding, Ava Jan i Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Wesce. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski, a więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Jak ultra okazję do minus 50%.

0: Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
3: Hyundai.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
6: I po reklamie.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Eskalife Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 miks bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
11: Po reklamie.
12: Lublin na czasie.
13: I Bartek Ważny, ruszyła sprzedaż biletów na tegoroczny Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie. To już 17. edycja wydarzenia, która ściąga ludzi z całej Europy. Kozie Gruty stanie się znowu stolicą sztuki cyrku współczesnego. Oprócz wielu bezpłatnych wydarzeń w programie festiwalu znajdą się też wyjątkowe spektakle w Centrum Spotkania Kultur, na które obowiązują bilety. Organizatorzy zapraszają do CSK po raz pierwszy w historii tej imprezy. Nowa lokalizacja mieszcząca prawie 1000 widzów otwiera zupełnie nowe możliwości i pozwala prezentować się spektakle, które dotychczas były poza zasięgiem organizatorów. Karnawał Sztuk Mistrzów odbędzie się od 23 do 26 lipca, oczywiście w Lublinie.
14: Muzyka się żyje.
15: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem.

Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette De Mar czy Nienawidzę Być w Klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia Eska. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. Z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na Targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na Targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Nowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
12: I po reklamie.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i
0: na
1: niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę, co?
0: Co
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie Zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko Wesce.
0: O, taki Roki tylko Wesce i taki Łuki tylko Wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert.

0: mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
7: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
8: Hyundai.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentacja była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
14: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
13: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie? To możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspominała o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13. A dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie. Ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ono zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram Bletkę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Best Auto, Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Anna Życzyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
9: I po reklamie.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: To powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smak. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
5: I po reklamie.
6: Lublin na czasie. I Bartek Ważny, w Lublinie odbędzie się kolejny zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu. Chodzi o 8. edycję targów Militaria. W planach spotkania z ekspertami, pokazy sprzętu, nowości rynkowe oraz strefa gastronomiczna z dziką kuchnią. To propozycja dla miłośników historii, strzelectwa, łowiectwa, survivalu i kolekcjonerstwa. Wśród gości m.in. kapitan rezerwy, pilot Witold Sokół, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Jako pilot wojskowy wylatał ponad 1400 godzin, z czego prawie 1000 spędził za sterami myśliwców frontowych MiG-29. Targi Militaria odbędą się 23 i 24 maja w Targach Lublin.
7: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
8: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
7: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
9: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
10: Mistrz Kolejorz!
7: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
11: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
12: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
11: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messenger Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian Dawid i Tyla w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagra u siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w

0: odstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Po reklamie.

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
2: Wow.
1: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
2: Wow.
1: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
2: Wow.
1: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
3: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
4: Zaprasza Autogazda. Nowy dealer marki Peugeot. Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
7: I po reklamie.
8: Minęła 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
9: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
8: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
10: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni niech wciągają nas.
8: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. TGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
11: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród czterech najlepszych drużyn świata są dwie polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z

0: Blisko przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV EuraGD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: I po reklamie.

0: A tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie. I Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
15: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
16: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
15: O, pyszna zapiekanka.
16: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
15: To rozumiem.
16: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
21: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
20: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
22: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 200

0: 50 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: I po reklamie. Lublin na czasie.
2: I Bartek Ważny, tegoroczna odsłona Nocy Kultury znów zagra w rytmie hip-hopu. Gwiazdą rapowej sceny będzie Kosma Król, a przed publicznością zaprezentuje się także Vin Vinci, Late Night Poems, ekipa Dobre Flow oraz młodzi lubelscy raperzy i raperki. Nowością będzie freestyle'owa bitwa, którą ktoś zakończy z tytułem Perły Nocy. Na koniec publiczność potańczy do mieszanki hip-hopu, funku, soulu i popu, którą zaserwuje Kamil Dankiewicz z DJ-em Prosperem. To nie jedyna atrakcja Nocy Kultury, nie zabraknie kina plenerowego oraz zwiedzania podziemi i zabytkowej warzelni. Przypomnijmy, Noc Kultury 6 i 7 czerwca na lubelskim Starym Mieście i w okolicach.
3: Zbliża się 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. A wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
4: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na się. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka? Nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronu CMC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno i istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
8: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
9: Hyundai.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.

0: Netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
1: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
2: Hyundai.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.

0: Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
3: I po reklamie.

0: nie sił przed dniem na P. Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Senior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior.

0: 25%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
9: I po reklamie.
10: 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
11: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
10: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa, brązowy medal, gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
12: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie.
1: Ja się

0: Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze, wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości, w piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.
2: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Autoglas wymienia.
1: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia.

Że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.

patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.

0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live & Gun Magazine.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: I po reklamie.

0: Razi w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry, imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.

0: Afrojack, James Hyde in.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up, Radio Escalade? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escalade.
1: Escalade Weeks już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl.

0: kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl.

0: więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galli mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai. Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Hubert Dębski, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie. Lublin na czasie.
11: I Bartek Ważny, ruszyła sprzedaż biletów na tegoroczny Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie. To już 17. edycja wydarzenia, która ściąga ludzi z całej Europy. Kozi Gruty stanie się znowu stolicą sztuki cyrku współczesnego. Oprócz wielu bezpłatnych wydarzeń w programie festiwalu znajdą się też wyjątkowe spektakle w Centrum Spotkania Kultur, na które obowiązują bilety. Organizatorzy zapraszają do CSK po raz pierwszy w historii tej imprezy. Nowa lokalizacja mieszcząca prawie 1000 widzów otwiera zupełnie nowe możliwości i pozwala prezentować się spektakle, które dotychczas były poza zasięgiem organizatorów. Karnawał Sztuk Mistrzów odbędzie się od 23 do 26 lipca, oczywiście w Lublinie.
12: Zbliża się 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
13: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
12: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na Targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na Targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: teraz. Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes. James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
12: AI? Ajajaj.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Beata Kowalska, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Lubelskiej.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.

0: News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Tak, pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy po Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem

0: Pogadałem z Vito Bambino, to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
1: Mój pierwszy raz jako Igo.
0: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
1: Mój pierwszy solowy hit.
0: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: to jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astral X i God. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermoce.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych

0: sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
1: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
0: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
0: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo
1: na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
1: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci Szerokości i masz tak właśnie Szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc to właśnie te takie Szerokości, bye bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam i odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy Szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: która
1: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest

0: Że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło. Wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz. To jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz. No i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
0: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają. No, wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też?
0: Polskich.
1: Szerokości, wiesz,
0: szerokości,
1: daleko jedziemy.
0: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl, i wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie, potem, wydaję nową część Confessions on a Dance Floor.
0: Tak, no, znam, no. Tak, kochana, zrobimy.
1: No. Także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: już pewne,
0: prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine, to tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
1: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
2: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
1: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
2: Tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
1: Nie jest, bo ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
2: Nie jest najgorzej.
1: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy?
2: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie, taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
1: Pochodzisz

0: Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
1: Tak jest, pociągiem rzut beretem. Chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem. To prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie. Nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
1: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
1: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży? Albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako PKP. Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło, i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno.

0: To będzie płyta, myślę, że jeszcze w tym roku, także singiel, płyta.
1: No i może wygrana w debiut po drodze.
0: No tak, nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
1: O, dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
0: Wygrana w debiutach.
1: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki w sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
0: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo,
1: ale nie afirmować, trzeba,
0: byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
1: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
0: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
1: A to ładne.
0: Tak mi się wydaje.
1: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
0: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
1: To prawda i to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
0: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
1: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
0: Tak,
1: przecież.
0: Tak. Był.
1: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
0: tak
1: dzisiaj.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
1: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
1: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja. No a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę.
2: News.
1: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy, crash testy
1: poszły? I potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo, tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo ty jesteś perfekcjonistką, tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no, w sumie, no, nie taki pozytywny na wiosnę.
1: Nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie, to jest słodko-gorzki utwór. Bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Tak, tak. To też mi się tak kojarzy.

0: troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko, ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: czerwonej
1: więcej.
0: Czerwonej sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To
0: nie?
1: Dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak.
0: Czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także
1: dziękuję.
0: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: tam nie
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: Okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba,
0: realiu,
1: czy nie?
0: Cambio
1: to ja, mi się
0: chyba,
1: podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj,
0: trochę.
1: Jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów Szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod

A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród.

0: właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim

0: a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
1: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Music News.
1: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
2: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą.
1: Czyli
2: zapraszam jest, serdecznie. Tak.
1: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
2: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
1: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
2: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leży.

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście odtworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też oczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To powiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczyć cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra.
0: Ale
1: ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w

0: W pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje, no jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana.
0: Tak.
1: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
1: dokładnie,
0: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: Tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć. Ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po lutym, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku. w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać, muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja, czy z dnia na dzień się po prostu rubez zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tam. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca, tak? Jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem.

0: dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tam. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca, tak. Jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem.

0: Niesamowite.
1: Naprawdę. Ale wiesz, mogę być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo, dużo też nakładów i kreatywnych, i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę, i nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
2: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy w tym, na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
2: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować, więc dwa miesiące wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
1: Okej, okay, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady...
2: To jest trudne pytanie.
1: To się właśnie, co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
2: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
1: Nie robię. To moje pytanie.
2: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop, gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma też żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
2: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden singiel, dwa single, wyszła płyta. Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
2: Dla mnie też spoko.
1: No i bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy czekać na kolejną.
2: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki, poza podpalną.
1: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
2: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
1: Trójmiasto wie co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
2: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
1: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
2: Cudownie, cudownie. W
1: Także
2: końcu palma.
1: Ja teraz Rubensa zapraszam Wymarzona. Pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
2: Na które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy. dyskutujemy.
1: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
2: To prawda.
1: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo

0: Elio wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
2: SK Lublin News.
3: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Ma to być odpowiedź na nadciągające tsunami onkologiczne. W Lublinie przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Ma to być odpowiedź na nadciągające tsunami onkologiczne. W Lublinie przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

0: Czyli jeden PET, czyli najnowocześniejsza aparatura do badania we wczesnym stadium rozwoju różnych rodzajów nowotworów, jest w PSK4. Jak się czeka w kolejce, to Państwo wiecie. Jeśli będzie drugi PET w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, na pewno będziemy potrafić wcześniej diagnozować i będziemy najzwyczajniej w świecie ratować ludzkie życie, bo ono jest dla nas najcenniejsze.
1: Nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny ma być zupełnie innym budynkiem, połączonym łącznikiem z istniejącym już budynkiem COZL. Chcemy, żeby pacjenci mieli dostęp do najnowocześniejszego ośrodka, mówi Piotr Matej, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
2: Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego dzisiaj na etapie naszego centrum to przede wszystkim poprawa dostępności i jakości udzielanych świadczeń, rozwiązuje dwa najważniejsze problemy. Po pierwsze urządzenie PET-CT, trzecie w województwie, drugie w mieście Lublin. Centrum Onkologii jako specjalistyczny ośrodek leczenia onkologicznego trzeciego poziomu, ośrodek monitorujący i koordynujący SOLO 2, SOLO 1 oraz ośrodki koordynujące najniższego szczebla, czyli podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoria prywatne i inne, no trudno sobie wyobrazić, żeby takiego urządzenia nie miał. I to dofinansowanie rozwiązuje ten istotny problem. I drugi problem to przeniesienie 27 poradni specjalistycznych do nowego miejsca z obecnie ciasnych, trudno dostępnych, a co pozwala nam na kolejne zwiększenie dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wielokrotnie mówiliśmy, czy słyszymy, że dywersyfikacja z leczenia szpitalnego na rzecz profilaktyki, a także leczenia ambulatoryjnego, to jest ten kierunek właściwy. Oczywiście potwierdzamy to, bo dzisiaj nawet onkologia, ta poszpitalna, też wraca do ambulatorium, do trybu jednodniowego i pacjenci no jak najbardziej chcą przebywać w środowisku domowym. Trzyletni okres realizacji inwestycji, maj 2026, maj 2029 to okres, w którym zechcemy zbudować nowy budynek w systemie zaprojektuj, wybuduj. Teren, na którym to będzie zlokalizowane, jest to teren ulicy Biernackiego i Sieroce, skrzyżowanie obecnie zajmowane przez szpital dawny Jana Bożego, dzisiaj przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Działka została wydzielona, dedykowana specjalnie pod to inwestycje z zasobów jeszcze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, ale już zostało przekazane na rzecz samorządu, czyli właściciela, który niebawem, mam nadzieję, przekaże dla potrzeby Centrum Onkologii, co już było wcześniej takim deklaratywnym zdarzeniem, kiedy składaliśmy wniosek o dofinansowanie. Co będzie obejmowała ta inwestycja? Budowa nowoczesnego ośrodka, zakup kompleksowego wyposażenia, to jest też bardzo ważne, nie tylko mury, ale także wyposażenie, utworzenie nowoczesnej przestrzeni diagnostycznej, ambulatoryjnej, a także strefy pacjenta i rodzin, a także integracja nowego budynku z istniejącą infrastrukturą. Są COZL 4 kondygnacje naziemne, jedna kondygnacja podziemna, połączenie z głównym budynkiem COZL przeszklonym, łącznie i pełna dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jaki sprzęt zakupimy? Aparat PET-CT, wspomniany rezonans magnetyczny, aparat tomografii komputerowej, aparaty RTG, EMG, USG i pozostałe drobne wyposażenie, wspomniane 27 poradni specjalistycznych, te, które są ukierunkowane na leczenie chorób nowotworowych. Tutaj jeszcze zwróćcie Państwo uwagę też na takie dwie istotne poradnie dla leczenia pacjentów onkologicznych, to jest poradnia genetyczna i leczenia bólu, bo w niektórych jednostkach chorobowych niestety towarzyszy istotny ból naszych pacjentów, w związku z tym takie działania też zostają podjęte. Dostępność do nowoczesnej, profilaktyka nowotworowa, Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Chcemy system objąć całe województwo lubelskie, myślę, że też jako regionalny ośrodek będzie inwestycją też dla mieszkańców czy pacjentów spoza województwa lubelskiego, czego już dzisiaj doświadczamy jako pełnoprofilowy ośrodek Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Ta inwestycja powoduje, że wczesna diagnostyka oraz dobra współpraca z tak zwanym specjalistycznym ośrodkiem leczenia onkologicznego, czyli POZ-ami SOLO 1, SOLO 2 oraz kooperującymi ośrodkami powoduje, że dostęp do diagnostyki, dostęp do konsultacji, bo też tworzymy takie centrum konsultacyjne oraz dostęp do wczesnego konsylium lekarskiego na najwcześniejszym etapie powoduje, że uciekamy przed głównym rozpoznaniem po długim czasie choroby nowotworowej, tylko je zapobiegamy. Bo niektóre tkanki mówimy, że mają tendencję rakowienia. To nie chcemy, żeby do tego dopuścić, tylko odpowiednio wcześniej wykryć. I ku temu służą też urządzenia, począwszy od diagnostyki obrazowej, poprzez koronoskopię, gastroskopię. Sztuczna inteligencja już nam też pomaga i wspiera i podpowiada, że w tym momencie za jakiś okres może nastąpić, no nazwijmy to zmiana, którą trzeba obserwować nie za 3 lata, a za rok. Dla przykładu wynika to ze statystyk oraz liczby hospitalizowanych pacjentów, choćby w naszym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, gdzie rok do roku mamy tendencję wzrostową przyjmowanych zarówno w ambulatorium, jak i w leczeniu. otoczeniu szpitalnym.

0: Inwestycja ma być gotowa w maju 2029 roku. Powstanie w pobliżu skrzyżowania Biernackiego i Sierocej pochłonie prawie 300 milionów złotych. Dofinansowana jest z Funduszu Medycznego oraz ze środków samorządu województwa lubelskiego.
1: SK Lublin.
0: Za nami Międzynarodowy Dzień Farmaceuty. To święto blisko 30 tysięcy specjalistów, którzy codziennie dbają o nasze zdrowie w 12 tysiącach aptek w całej Polsce. Rola farmaceuty dynamicznie się zmienia. Apteka przestaje być tylko punktem wydawania leków, a staje się nawet placówką opieki klinicznej. Od lutego tego roku dorośli pacjenci mogą zaszczepić się w aptekach przeciwko aż 18 chorobom.
2: Dzień dobry, przed Państwem Tomasz Baj, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie.
3: Wyjątkowy dzień, bo dzień farmaceuty. Państwa święto. Aptekarze to są osoby niezbędne obecnie w naszym świecie. Coraz częściej korzystamy z leków, coraz częściej nie boimy się ich.
2: Faktycznie mamy w Polsce około 12 tysięcy aptek. Osób z prawem wykonywania zawodu jest około 40 tysięcy, z czego około 30 tysięcy wykonuje pracę w aptece. Myślę, że jest to praca pożyteczna, ciekawa i bardzo przyjazna dla pacjenta. W tych naszych aptekach jesteśmy dla każdego pacjenta miejscem, gdzie może przyjść, porozmawiać o swoim zdrowiu, porozmawiać o swoich lekach i na tyle, na ile możemy mu pomóc w jego dolegliwościach. Oczywiście, jeżeli widzimy problem, który jest problemem większym, odsyłamy wtedy do specjalisty, odsyłamy wtedy do lekarzy.
3: Pan zajmuje się tym nie od wczoraj, więc prawdopodobnie widział procesy, które nastąpiły, zmiany, które miały miejsce w tym zawodzie. Czy na przykład zauważa pan jakieś siły, które się pojawiły w związku z upływem czasu?
2: Oczywiście w zawodzie jestem bardzo wiele lat i widziałem zmiany od recept papierowych, gdzie musieliśmy czytać niejednokrotnie trudno zapisane, trudno rozszyfrowywalne znaki na receptach, które były nazwami leków, do systemu, gdzie pacjent dostaje 4 cyfry, przychodzi do apteki, podaje PESEL i dostaje receptę. Jest to naprawdę bardzo, bardzo duży skok technologiczny, jeżeli chodzi o realizację recept. Zarówno myślę, że dla nas, jak i dla lekarzy, ponieważ przez to zapobiega to powstawaniu pomyłek. Pandemia pokazała, że jest to system, który się sprawdza, ponieważ bez fizycznej wizyty u lekarza pacjent dostawał po wywiadzie, dostawał kod i mógł w aptece zrealizować recept na podstawie kodu.
3: Czy pan jako farmaceuta, aptekarz zauważa to, że społeczeństwo chętniej, może łatwiej i częściej sięga właśnie po leki?
2: Tutaj myślę, że można rozpatrywać ten problem bardziej złożenie. Produkty lecznicze możemy dostać nie tylko w aptekach, ale możemy je również nabyć w sklepach, możemy je nabyć na stacjach benzynowych, możemy nabyć w różnych innych placówkach. Dlatego też ta kontrola farmaceuty nad tymi lekami jest na tyle ograniczona, na ile powie nam pacjent, tak? My musimy, przeprowadzając wywiad, zapytać się, czy pacjent przyjmuje jeszcze jakieś leki, czy nie dublują jakieś substancje, czy nie nakładają substancje aktywne. Oczywiście tutaj mowa była w największej mierze o lekach przeciwbólowych, których myślę, że nadużywamy bardzo, bardzo często.
3: Te zmiany następują cały czas, także i w aptekach. Jaka jest przyszła rola apteki?
2: Wcześniej apteka była miejscem dyspensowania produktów leczniczych przez farmaceutę. Natomiast na przestrzeni lat apteka zmieniła swoją funkcję z typowej placówki, gdzie można było nabyć lek, po miejsce, gdzie można dostać świadczenia. Od 1 lutego 2026 roku rozszerzono katalog szczepień wykonywanych przez farmaceutów w aptekach. Tu, proszę Państwa, myślę, że stało się to po COVID-zie, tak? Czy w trakcie COVID-u, gdzie zauważono potencjał, który jest w farmaceutach i miejsce, lokalizacja tych placówek, gdzie farmaceuci wsparli system, wsparli pacjentów, szczepiąc przeciw COVID-19. Oczywiście zawsze jest podniesione więcej. Farmaceuci starają się, aby podnosząc swoje kwalifikacje, również świadczyć usługi w innych kierunkach. Między innymi są to interpretacja testów diagnostycznych, są to również opieka farmaceutyczna, są to przeglądy lekowe, którego pilotaż mieliśmy okazję niedawno zakończyć. Myślę, że takich usług, które w aptekach mogły być prowadzone, jest znacznie, znacznie więcej. Pokazuje to, że nasz zawód farmaceutyczny

0: farmaceuty. Z roku na rok staje się zawodem coraz większego znaczenia. Na dzień dzisiejszy w aptekach obserwujemy coraz więcej pacjentów, którzy przychodzą po poradę. Nie tylko zrealizować receptę, ale zapytać.
1: Eksperci przypominają, by nie leczyć się na własną rękę i zawsze konsultować przyjmowane preparaty, szczególnie leki przeciwbólowe.
2: SK Lublin.
1: Tunele techniczne, które łączą lubelskie szpitale i Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, mogłyby służyć na przykład do ewakuacji szpitala w sytuacji zagrożenia. Na razie nie nadają się do tego, aby można było tamtędy bezpiecznie i szybko transportować chorych. Szpital ma jednak pomysły, jak zagospodarować część tych przestrzeni.
0: Ale zapytać.
1: Eksperci przypominają, by nie leczyć się na własną rękę i zawsze konsultować przyjmowane preparaty, szczególnie leki przeciwbólowe.
2: SK Lublin.
1: Tunele techniczne, które łączą lubelskie szpitale i Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, mogłyby służyć na przykład do ewakuacji szpitala w sytuacji zagrożenia. Na razie nie nadają się do tego, aby można było tamtędy bezpiecznie i szybko transportować chorych. Szpital ma jednak pomysły, jak zagospodarować część tych przestrzeni.

0: Kamila Ćwik, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i pełniąca obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania tych tuneli, w sensie odnowy ich, dlatego że one istnieją. Posiadamy tunele łączące Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4, jak również Uniwersytet Medyczny w zakresie Zakładu Patomorfologii. One dzisiaj mają raczej rangę technicznych tuneli, natomiast chcielibyśmy je dostosować do warunków niemalże medycznych, czyli pozwalających na swobodny przepływ pacjentów. To również pozwoli na przepływ lekarzy w taki sposób, aby bezpiecznie mogli razem z pacjentami przemieszczać się w dwóch jednostkach. Tak naprawdę pozwoli nam przemieszczać się między dwoma szpitalami i zapewnić bezpieczeństwo wszystkich pacjentów.
1: Chcielibyśmy, bo temu też służy symulacja, ujawnić jak najwięcej potencjalnych trudności, jakie mogą wystąpić, zarówno logistycznych, sprzętowych, jak i logistycznych, jeżeli chodzi o personel. Ćwiczenie też pokaże nam, że te tunele na ten moment, powiedzmy w stopniu umiarkowanym, nadają się do tego, co chcemy w nich przeprowadzić. To pokaże też tak naprawdę konieczność tego remontu, bo oprócz ukrycia, to jest jeszcze sposób komunikacji pomiędzy szpitalami i centrum bez wychodzenia z obiektu. Więc nawet w funkcjonowaniu codziennym, kiedy jest to czas spokoju, jest to bardzo użyteczna funkcja. Zamiast przemieszczać się między budynkami po terenie otwartym, będzie można to robić bez wychodzenia.
2: Grzeszczuk Rafał, zastępca dyrektora do spraw inwestycji i infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4.
3: Te tunele są tunelami technicznymi i służącymi do przesyłu różnych rodzajów mediów niezbędnych do funkcjonowania jednostek szpitalnych naszej, dziecięcego szpitala klinicznego. Natomiast duża część tych tuneli jest możliwa do zaadaptowania pod potrzeby miejsc schronienia dla pacjentów i personelu szpitalnego. Żeby tak się stało, no to dostosowanie tych przestrzeni wymaga niezbędnych inwestycji praktycznie w dużej mierze od samego początku, bo to, co możemy zostawić, to możemy zostawić mury, ale te mury trzeba jeszcze wzmocnić, trzeba wyposażyć w odpowiednie instalacje wentylacyjne, trzeba tworzyć odpowiednią infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę bezpieczeństwa przed zadymieniem, czyli ochrony przeciwpożarowej i przestrzeń dla swobodnego zgromadzenia osób, personelu i pacjentów leżących. Dzięki temu, co mamy przygotowane, jesteśmy w stanie wygospodarować około 200 miejsc leżących i około 400 miejsc siedzących dla personelu szpitalnego i pacjentów, którzy będą w tym czasie w szpitalu. Służyłoby to temu, że w trakcie najtrudniejszego momentu, którym by było, nie wiem, naloty, jakieś różne sytuacje nadzwyczajne, moglibyśmy na 48 godzin tych pacjentów i personel tu sprowadzić, przeczekać i wrócić z powrotem na miejsce. Natomiast w trakcie normalnego działania, funkcjonowania te przestrzenie by były, mogły być wykorzystywane po funkcje magazynowe bądź różnego innego tego typu zakresu.
4: Szacunkowy koszt inwestycji to około 40 milionów złotych.
5: SK Lublin News.
4: Jacek Werner. Kolejne 3 drogi wojewódzkie doczekają się naprawy. W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podpisano właśnie umowy na realizację remontów drogi wojewódzkiej 815 w powiecie bialskim w miejscowości Chorodyszcze, DW 816 w powiecie chrubieszowskim na odcinku Husyn-Ladenińska oraz 850 w powiecie tomaszowskim na odcinku Zamłynie-Tyszowce. Mówi Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
6: Na drodze 815 zostanie wykonana warstwa wyrównawcza grubości 5 centymetrów i warstwa ścieralna grubości 4 cm. Długość odcinka 3 km 400, wartość 2 miliony złotych. 816, 3 km 100, zostanie wykonana warstwa wyrównawcza 4 cm, warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm. Wartość umowy 2 miliony 300 i ostatnia droga wojewódzka 850, długość odcinka 1 800 km, wartość umowy ponad 4 miliony 600. Zostanie tam wykonana warstwa wyrównawcza grubości 4 cm. Następnie zostanie ułożona siatka przeciwspękaniowa. Następnie zostanie wykonana warstwa wiążąca grubości 7 cm i warstwa ścieralna grubości 4 cm. Do tego zostaną przebudowane wszystkie chodniki. Zostanie wykonane doświetlenie przejść. Także pełna przebudowa w miejscowości Tyszowce.
4: Łączna wartość realizacji i remontów tych dróg wyniesie prawie 9 milionów złotych. Wykonawcy mają średnio 3 miesiące na pracę.
5: SK Lublin.
4: Fabryka Kultury Zgrzyt w Lublinie powoli wchodzi w tryb letni. Oznacza to mniejszą liczbę koncertów, no ale i w nadchodzących miesiącach również będzie się na co wybrać, mówi Sławomir Gortat, menedżer lubelskiego Zgrzytu.
7: No nie ma co ukrywać, że my powoli przechodzimy w tryb tak zwanego letniego snu, ale to też jest tak, że co jakiś czas budzimy się i działamy.

mamy. Końcówka maja, mamy tutaj jeszcze kilka koncertów. Przede wszystkim w piątek 22 maja tribut dla Ronniego Jamesa Dio. To jest impreza już cykliczna. Co roku w maju ekipa rusza w trasę taką właśnie poświęconą pamięci, oddającą hołd jednej z największych postaci światowego heavy metalu. Ten koncert będzie, tak jak powiedziałem, 22 maja. Jest sporo gości, również tutaj lubelskich. Będzie między innymi Anna Sobczak-Hojna, będzie Andrzej Bronisz. Bardzo serdecznie zapraszamy. Koncert 22 maja. Następnego dnia, w sobotę, powrót takich zespołów znanych w latach 90. Dance Like Dynamite i Red Rooster. Zespoły, które reaktywowały się po latach i wracają do grania. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają początki lat 90. Kreciaste koszule, to będzie nie lada gratka, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Co jakiś czas Zgrzyt też przygotowuje swoją ofertę dla dzieci i tak w poniedziałek i wtorek 25-26 maja Nutkosfera, czyli spotkanie z Sezikiem. No tutaj już mam przykrą wiadomość, bo oba te koncerty są całkowicie wyprzedane, więc jeżeli ktoś nie zdążył, no to bardzo mi przykro. Natomiast ci, którzy są szczęśliwymi posiadaczami, na pewno będą się fajnie bawili. W poniedziałek i wtorek o 17 gramy dla dzieci. Jak zwykle w Zgrzycie nie zabraknie też stand-upów. Tym razem w środę 27 maja przyjeżdża do nas Mieszko Minkiewicz, postać no, znana, której nie trzeba przedstawiać. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tam jeszcze jakieś dosłownie ostatnie bilety zostały, więc radzimy się śpieszyć i serdecznie zapraszamy 27 maja. Wraca też nasz cyrk Welcome Session, trzecia edycja. To jest takie koncerty dla zespołów dopiero wschodzących, dla młodych kapel. Chcemy po prostu pokazać tych artystów, chcemy dać im możliwość zagrania też na profesjonalnej scenie. I 30 maja w sobotę, wyjątkowo tym razem w sobotę, zapraszamy na trzecią edycję. Będzie mocno, będzie tak rockowo, metalowo, więc mam nadzieję, że będzie to fajny wieczór. W czerwcu tak naprawdę już ostatnie wydarzenia, ale takie wydarzenia, obok których nie można przejść obojętnie. Przede wszystkim absolutnie najważniejsze wydarzenie tego roku, a kto wie, może w ogóle w historii kilkunastoletniej już Zgrzytu. To nie jest pierwszy raz, ale ostatni raz w Zgrzycie. W Lublinie będzie gościł Lech Janerka. Jak wiemy, artysta żegna się już ze sceną. To jest jego ostatnia trasa, pożegnalna trasa koncertowa. Ja myślę, że Lech Janerka jest artystą, który, bardzo ciekawe takie określenie przeczytałem, że jest artystą marginalnym, a jednocześnie fundamentalnym. Marginalnym w sensie, że nie spotkamy go na ściankach, nie ma go na imprezach branżowych, nie jest na pierwszych miejscach list przebojów, a jednocześnie jest absolutnie fundamentem polskiej muzyki alternatywnej i tutaj co do tego absolutnie nie ma dyskusji. Jest osobą, która ma olbrzymi szacunek wśród artystów, ale też myślę, że wśród publiczności. I no i to będzie to przykre, a tak jak powiedziałem, że jest to ostatni koncert Lecha Janerki, ale bardzo się cieszymy, że ta trasa nie ominęła Lublina i tutaj bilety sprzedają się naprawdę bardzo dobrze i zostało już mniej niż 50%. Namawiamy na to, bo to będzie niezwykłe przeżycie. W czerwcu gramy jeszcze kolejną edycję lubelskiego Niezalu. To jest grupa aktywistów, która co roku organizuje takie koncerty, gdzie też są właśnie przedstawiane zespoły tak mniej popularne może, gdzieś tam funkcjonujące właśnie poza tym głównym nurtem, nazwijmy to, ale bardzo ciekawe i na pewno warto przyjść, zobaczyć, bo za kilka lat być może tam będą to duże gwiazdy. No i jeszcze oczywiście jak zwykle w Zgrzycie Wieczór Burleski w środę 17 czerwca. Zapraszamy Państwa serdecznie. Jest to kolejne już wydarzenie tego typu. No cieszymy się, bo w sumie ta burleska już tak na stałe zadomowiła się w Zgrzycie i myślę, że będzie to kolejne fajne wydarzenie. No i tak naprawdę zaczynamy okres wakacyjny, okres, w którym bardziej przygotowujemy się do startu nowego sezonu, który zapowiada się bardzo ciekawie i tych imprez robi się bardzo dużo, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie do końca zasypiamy, więc mamy w wakacje dwa wydarzenia, na którymi warto się pochylić, warto się zastanowić.

0: Pierwsza to jest 30 lipca. Synowie Phila Campbella, pomimo jego śmierci, przypomnijmy, był to gitarzysta zespołu Motorhead, który kontynuował te tradycje Motorhead jako Phil Campbell and Bastards. Phil zmarł bardzo niedawno i w czasie już ogłoszonej trasy i synowie postanowili kontynuować to dzieło ojca i bardzo serdecznie zapraszamy 30 lipca w czwartek o 19. Mamy nadzieję, że pomimo śmierci Phila będzie to jednak duże wydarzenie i warto pojawić się. Natomiast w sierpniu taki koncert też bardzo, bardzo dobrze sprzedający się i też wydaje mi się duże wydarzenie. Do Lublina wraca Soen. Zespół był rok temu jednym z headlinerów festiwalu, który odbył się przy CSK. Teraz wraca na koncert klubowy i wydaje mi się, że to jest warto zobaczyć, tym bardziej, że będą również ciekawe supporty. Za chwileczkę ogłaszamy jeden z lubelskich zespołów, który wystąpi również przed Soen. Więc no, tak wygląda ten okres późno-wiosenno-letni w Zgrzycie. No, a później wracamy oczywiście we wrześniu już z bardzo dużą ilością imprez.
1: Pełny harmonogram wydarzeń w najbliższych miesiącach znajdziecie w mediach społecznościowych Fabryki Kultury Zgrzyt w Lublinie.
2: SK Lublin
1: przyjechała z Kanady do Polski, by odnaleźć rodzinne korzenie. Na grobach osób, które mogły być jej daleką rodziną, zostawia listy w zniczach z informacjami o sobie i o tym, kogo szuka. Ostatnio odwiedziła Lubelszczyznę, a konkretnie Kraśnik i okoliczne miejscowości. Beata Świst urodziła się w Malborku, a jej rodzina pochodziła z terenów dzisiejszego powiatu kraśnickiego. W latach 80. przeprowadziła się do Kanady i tam urodziła dzieci. Teraz chce odnaleźć informacje o swoich przodkach i ocalić historię rodziny od zapomnienia. Kobieta od miesięcy odwiedza różne miejscowości w kraju, przegląda archiwa i rozmawia z mieszkańcami, licząc na odnalezienie śladów swoich bliskich.
3: Co mi się udało ustalić, to, że mój dziadek Jan Świst był urodzony w 1901 w Zakrzówku. Jego rodzice to byli Józef i Ludwika Wesołowska. On miał też siostrę Bronisławę, która najprawdopodobniej miała na nazwisko Leszczewska czy Laszczewska. I po wojnie wyjechał na ziemię obiecane czy odzyskane, czyli do Malborka. Ja się tam urodziłam, ale ciężej mi znaleźć, znaczy i czego szukam? Szukam tych przodków takich pradziadków, tak? Czy ten na przykład Józef Świst, który był jego ojcem, miał jakichś braci i jak to w tą stronę się rozwinęło, bo poszłam na cmentarz w Kraśniku i przy pomocy apki znalazłam tam chyba 7 grobów z nazwiskiem Świst, niektóre właśnie z 1890 lat. Z babciej strony jest troszeczkę trudniej. Więc babcia się nazywała z domu Agnieszka Rados i wiem tylko o jej ojcu, który się nazywał Michał Rados, ale nic o jej matce. Wiem, że miała siostrę Zofię, która się urodziła w 1905 roku. I to jest tyle. Nie mogę jakby iść w tył, bo no nie mam... Aha, Michał Rados, no i jeszcze wiem, że miała siostrę Zofię Rados, która urodziła się w 1905 roku i wyszła za pana pod tytułem Mrok albo Kot, chyba Mrok. I tak naprawdę, no nie wiem, jak się mama nazywała i nie wiem, czy ten Rados Michał, czyli jej tata, twój pradziadek, miał jakieś rodzeństwo. Ale wiem, że tych Radosów jest troszeczkę w okolicy, bo też na cmentarzu w Kraśniku widziałam. W Popkowicach są jacyś Radosi. Nawet z tego dworku modrzewiowego pan Oliwier mnie skontaktował z panią jakąś Aleksandrą Rados, która pracuje na stacji w Kraśniku benzynowej. Pojechałam, zostawiłam wiadomość i także na cmentarzu zostawiłam wiadomość w zniczu. Także tyle mogę zrobić.

0: jaki jest mój cel. Moja córka, ja wyjechałam w 1990 roku z Polski. Moja córka już się urodziła w Montrealu. Teraz się stara o dziecko i wie pan, drugie pokolenie za granicą to już naprawdę nic nie wie o tym, skąd pochodziło i ja chcę, żeby im to ułatwić, bo przyjdzie taki czas, tak jak dla mnie, ja jestem w latach 50., że będą chcieli tej wiadomości o korzeniach swoich, a poza tym Polska jest takim fajnym krajem teraz, rozwiniętym, dynamicznym i być może, że kiedyś będą nawet chcieli wrócić, kto to wie.
1: A te informacje, które pani się udało znaleźć, to po odwiedzinach na cmentarzach, czy tutaj gdzieś też od kogoś pani coś zasłyszała, czy
0: nie, ja pojeździłam po całej Polsce, jeździłam, pojechałam do moich kuzynek, których nie widziałam 50 lat, byłam małym dzieckiem, wiem, to są córki moich cioć, od nich się dowiedziałam tych szczegółów, tyle się dowiedziałam, jeżdżąc od zachodniej Polski do Częstochowy i potem do Lubelskie. Tutaj to już nikogo nie znam, ale po prostu jechałam przez te miejscowości, o których babcia opowiadała. Trzydnik Duży, Liśnik Duży, Zaklikowo, Urzędowo, Bobkowice, tam jeszcze był Gościeradów. I uderzałam do księży, no ale to już było troszeczkę późno i oni ogólnie twierdzą, że te księgi zostały gdzieś tam przekazane. Dzisiaj nawet poszłam do pani Magda, była tak miła, że przybrała zakonnicę, żeby zabrała mnie do tego kościoła Najświętszej Marii Niepokalanej. I poszłam do kancelarii, ale tam znowu są tylko księgi od 1938 roku, więc to mi nie pomogło. Dodam, że przez badania DNA wyszło mi, że są jacyś ktoś z Radosów jest w Stanach. Są krewni dalecy, wyemigrowali do Stanów, więc fajnie było to jakby odkurzyć.
2: Pani Beata szuka informacji o swoich pradziadkach, czyli rodzinie Józefa Śwista oraz Agnieszki Rados. Jak podkreśla, zależy jej przede wszystkim na tym, by jej dzieci i kolejne pokolenia znały swoje pochodzenie. Jeśli posiadacie jakieś informacje na temat rodzin o nazwisku Świst lub Rados, to skontaktujcie się z panią Beatą. Znajdziecie ją na Facebooku, Instagramie lub kontaktując się mailowo beata.świst@gmail.com.
3: SK Lublin News. Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Lublin. To one każdego dnia troszczą się o pacjentów, monitorują ich stan zdrowia, podają leki czy przygotowują chorych do zabiegów. Pielęgniarki. Bez nich nie istniałaby służba zdrowia. 12 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Dzisiaj pielęgniarki są w pełni przygotowanymi partnerami dla lekarzy, mówi nam Agnieszka Szymczak, naczelna pielęgniarka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, w rozmowie z naszą reporterką Olką Waszczyńską.
4: Jak ten zawód dzisiaj wygląda? Co należy do zadań pań pielęgniarek? Czym na co dzień się zajmujecie?
5: Zajmujemy się szeroko pojętą opieką nad pacjentem. W każdym wymiarze. Od edukacji przez terapię, po opiekę bezpośrednią, przez opiekę pośrednią, przez udział w towarzyszeniu pacjentowi tak naprawdę zarówno w chorobie, ale również w zdrowiu, bo opieka pielęgniarek i położnych dotyczy również kobiet czy rodzin zdrowych, tak? Wzmacniamy to zdrowie w rodzinach. Staramy się na każdym etapie życia naszych podopiecznych być od urodzenia tak naprawdę do schyłku życia przez chorobę, ale również przez zdrowie, przez szczepienia, przez propagowanie prozdrowotnych zachowań, które potęgują zdrowie, abyśmy jak najrzadziej musieli się spotykać w tych przykrych sytuacjach szpitalnych czy w poradniach. Praca pielęgniarki ewoluowała przez wiele lat. Obecnie pielęgniarki są bardzo dobrze przygotowanymi, dobrze wykształconymi pracownikami medycznymi, pełnoprawnymi członkami zespołów terapeutycznych w stale zmieniającej się rzeczywistości medycyny. Uczestniczą w skomplikowanych procedurach, biorą udział w wysoko kwalifikowanych, wysoko ocenianych i wycenianych procedurach medycznych, w zabiegach robotycznych, w zabiegach transplantacji, w terapiach genowych, biorą udział w badaniach klinicznych nad nowoczesnymi

0: i lekami. Dlatego są w pełni przygotowanymi partnerami dla lekarzy w budowaniu zdrowia, we wzmacnianiu zdrowia i w naprawie tego zdrowia tam, gdzie jest to niezbędne.
1: Zapewne tak jak w pracy lekarza, tak i w pracy pielęgniarki, to nie jest tak, że kończymy szkołę i już możemy sobie pracować. Zapewne domyślam się, że przez cały czas trzeba się uczyć, szkolić.
0: Dokładnie tak. Samo uzyskanie dyplomu jest tylko zamknięciem jakiegoś pierwszego etapu naszego przygotowania do zawodu. Jesteśmy zobligowani również ustawą o zawodzie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, do szkolenia w stale zmieniającej się rzeczywistości, w pracy z pacjentem. Realizujemy to przez szereg szkoleń, czy przez szkolenia specjalizacyjne, czy kursy kwalifikacyjne, czy przez szkolenia umiejętności kompetencji miękkich, czyli tych, których wykorzystujemy w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Szkolenia są niezwykle ważne. Pielęgniarki rozumieją, że bez ciągłego szkolenia tak naprawdę trudno być na bieżąco w takiej dziedzinie jak medycyna i chętnie z tych szkoleń korzystają, doceniają to, że mogą się rozwijać również w swoich dziedzinach.
1: Jak praca pielęgniarki wyglądała kiedyś, a jak wygląda dzisiaj? Czy coś się zmieniło?
0: Z pewnością się zmieniło. Przede wszystkim dostęp do technologii, które nas wspomagają, które pomagają nam w bezpośrednich relacjach, w bezpośrednim stosowaniu terapii, chociażby u pacjentów. Korzystamy z takich urządzeń jak USG, na przykład do zakładania wkłuć czy dostępów naczyniowych, co niezwykle jest pomocne i również zwiększa komfort pacjenta. Tak? Jest to wygodniejsza forma, bezpieczniejsza dla pacjenta. Staramy się z tych nowych technologii korzystać na każdym etapie. Wielokrotnie korzystamy z nowych rozwiązań, ale też korzystamy ze szkoleń, które kiedyś może nie były tak dostępne jak teraz. Bardzo wiele szkoleń odbywa się w wersji online. Jesteśmy w stanie uczestniczyć czy w polskich, czy w europejskich konferencjach, chociażby korzystając z treści, które są tam przedstawiane, co też zdecydowanie rozszerza naszą wiedzę i nasze możliwości do wykorzystania w opiece nad pacjentem.
1: Czy każdy może być pielęgniarką, bądź też pielęgniarzem, bo coraz więcej mężczyzn decyduje się też na ten zawód?
0: To bardzo dobre pytanie. Żeby być pielęgniarką, pielęgniarzem, trzeba przede wszystkim rozumieć, że jesteśmy dla drugiego człowieka. Także to zdrowie pielęgniarki, pielęgniarza jest tą podstawą, na której budujemy całą naszą relację z pacjentem. To my mamy być tym cieniem, który jest za pacjentem, który jest prawie niedostrzegalny, ale jest cały czas w bliskim kontakcie, żeby reagować wtedy, kiedy potrzebujemy. Musimy mieć to zdrowie, musimy mieć to przekonanie, musimy mieć tą życzliwość, jasność osądu, zimną krew, kiedy trzeba, a czasem dużo empatii, żeby być taką osobą towarzyszącą dla pacjenta. Bo to my najczęściej mamy najdłuższy kontakt z pacjentem. Lekarz mimo szczerych chęci nie zawsze jest w stanie tyle czasu poświęcić pacjentowi, natomiast pielęgniarki i pielęgniarze są obok i towarzyszą pacjentami w różnych trudnych, ale i w radosnych chwilach.
1: A co jest najbardziej satysfakcjonujące w tej pracy?
0: Podziękowanie i kontakt z pacjentem. Do mnie pacjenci też trafiają z podziękowaniami, które składają na moje ręce dla pielęgniarek, gdzie podkreślają tą empatię, obecność, wrażliwość na potrzeby. Czasem to są bardzo proste gesty, podtrzymanie za rękę, czy na przykład zrobienie kawy po prostu, tak? Takiej domowej kawy albo ze swoich zasobów dla pacjenta, który ma w tym momencie taką potrzebę. Także to są bardzo takie cenne chwile, które też budują i budują też tą wiarę w to, że jednak trafiają do tego zawodu ludzie, którzy tutaj powinni się znaleźć.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No najtrudniejsze również są kontakty z pacjentami albo z rodzinami, zwłaszcza w tych trudnych chwilach, kiedy pacjent odchodzi, kiedy dochodzi do jakiegoś niepowodzenia, bo takie sytuacje również się w szpitalu zdarzają. Ale staramy się przechodzić przez to razem i ta obecność pielęgniarek często jest też pomocna, chociaż oczywiście jest to dla nas trudne, bo wychodzimy stąd do własnych rodzin, do własnych problemów, a tu musimy być dla pacjenta i wszystko inne zostaje za drzwiami.
1: No właśnie, da się to tak łatwo oddzielić?
0: Oczywiście nie da się łatwo. To gdzieś się zawsze w nas odkłada. Pamiętamy tę historię tego pierwszego pacjenta, którego straciliśmy, czy właśnie to pierwsze narodzone dziecko, które przyjęliśmy na ten świat, ale są na szczęście właśnie również pozytywne sytuacje, które nam rekompensują te trudne chwile, że mimo wszystko jednak chcemy tu kolejnego dnia również przyjść.
1: A to jest praca, czy bardziej misja?
0: Myślę, że w obecnych czasach jedno i drugie. To już nie można powiedzieć, że robi się to tylko dla idei, dla powołania. Jest to również nasza praca, to jest nasza profesja, tak? Obudowana oczywiście nauką. Prowadzimy badania naukowe, pielęgniarki biorą udział w badaniach klinicznych, w badaniach naukowych, prowadzą duże ośrodki badawcze, są kadrą zarządzającą w wielu ośrodkach, również komercyjnych. Więc ta wiedza jest naprawdę bardzo szeroka i dzięki temu wsparciu

0: No, jesteśmy w stanie również realizować się i po prostu działać na rzecz naszych rodzin. Po prostu przychodzimy również po wynagrodzenie. No, taka jest prawda.
1: A jak to się stało, że pani została pielęgniarką? To było jakieś, nie wiem, takie marzenie z dzieciństwa?
0: Ja akurat jestem dwuzawodowcem, także najpierw zostałam położną. Bardzo mnie intrygowała ta dziedzina. Później rozwijałam ją szerzej, jeśli chodzi o inne dziedziny, czyli właśnie pielęgniarstwo. Zawsze towarzyszyła mi chęć pomocy pacjentowi, obecności w różnych ważnych chwilach. Teraz często wspominam moje pierwsze dni, kiedy rozpoczynałam pracę, jak właśnie wchodziłam po tych schodach w USK4. I pamiętam, jakie to było uczucie budujące, że już nie jestem osobą odwiedzającą, nie jestem stażystą, tylko jestem elementem tego środowiska, tak? Czuję się w pełni pracownikiem. I tak minęło 30 lat i jestem tu, gdzie jestem. Przechodząc przez różne szczeble, bo pracowałam i z pacjentem, i w dziale epidemiologii, więc wszystkie jakby zakresy z tej dziedziny również są mi bliskie. Bardzo budujące uczucie i z pełnym przekonaniem wybrałabym drugi raz taką samą drogę.
2: Aby zostać pielęgniarką w Polsce konieczne jest ukończenie studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo. Następnie trzeba uzyskać prawo wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarki, podobnie jak lekarze, ciągle muszą się szkolić i podnosić swoje kwalifikacje.
3: SK Lublin.
2: Szlak Jagielloński, czyli historyczny trakt łączący Kraków, Lublin i Wilno, doczekał się własnej gry planszowej. Chciwi kupcy z Jagiellońskiego Szlaku to autorski projekt Łukasza Kurlita, który przenosi graczy w czasy świetności Unii Polsko-Litewskiej. W grze wcielamy się w handlarzy transportujących wełnę, sukno, sól lub złoto, trasą, którą w 1386 roku po raz pierwszy przemierzył król Władysław Jagiełło. Mówi Łukasz Kurlit, twórca gry.
4: Rok 1386, wielki książę litewski imieniem Jogaila przemierza traktem z Wilna do Krakowa przez właśnie Lublin ze swoim orszakiem drogę po to, żeby na początku przyjąć chrzest, a później poślubić 12-letniego króla Polski, Jadwigę Andegaweńską, która osiągnęła tak zwany wiek sprawny. Na chrzcie przyjmuje imię Władysław. Po koronacji jako Władysław II Jagiełło staje się najdłużej panującym królem Polski. Panował przez 48 lat. Jak twierdzą niektórzy, nie mówiąc po polsku ani słowa do końca. A my jesteśmy na Jagiellońskim Szlaku Handlowym, który właśnie te wydarzenia z koronacji Jagiełły zapoczątkowały i od tamtej pory, od 1386 roku, który jest datą rozpoczęcia, powiedzmy, prosperity Jagiellońskiego Szlaku Handlowego, do 1611 roku, kiedy Zygmunt III Waza przeniósł stolicę do Warszawy, był to najlepiej prosperujący szlak handlowy w tej części Europy, który łączył tak naprawdę cywilizację Zachodu ze Wschodem. Tyle o historii, a my na planszy właśnie Jagiellońskiego Szlaku Handlowego, jak zagramy tutaj w cztery osoby, to również będzie trakt przez Warszawę i spławianie towarów z Sandomierza przez Kazimierz Dolny, przez Warszawę, później przez Wielki Gościniec Lubelski, Litewski, przez Ciechanowiec, Grodno do Wilna. Będziemy transportować towary i jako chciwi kupcy, nie wszyscy byli chciwi na tym szlaku, ale my tacy właśnie będziemy, bo gra ma bardzo dużo negatywnej interakcji. No i co transportujemy? Transportujemy sukno, transportujemy złoto i kosztowności, transportujemy wełnę i transportujemy sól z Wieliczki, czyli wyjeżdżamy tutaj z Krakowa, a w drugą stronę Żmudzki bursztyn będziemy transportować, chociaż oczywiście przez Lublin też przepływał bursztyn trasą przez Brześć z Gdańska. Te cztery towary będą znajdowały się w naszych ładunkach, tyle że żaden z graczy nie będzie wiedział, co transportujemy, bo po to mamy właśnie zasłonki, żeby w sekrecie przed innymi graczami

0: kosztowności, transportujemy wełnę i transportujemy sól z Wieliczki, czyli wyjeżdżamy tutaj z Krakowa, a w drugą stronę Żmudzki, Bursztyn będziemy transportować, chociaż oczywiście przez Lublin też przepływał Bursztyn trasą przez Brześć z Gdańska. Te cztery towary będą znajdowały się w naszych ładunkach, tyle że żaden z graczy nie będzie wiedział, co transportujemy, bo po to mamy właśnie zasłonki, żeby w sekrecie przed innymi graczami wystawiać je na transport. Dojedzie do Wilna, to schodzi z planszy, kładę go na torze, bo tam był zaadresowany, kładę go na torze dostarczonych transportów i tyle mam punktów zwycięstwa, ile widać tutaj w orku. Jeżeli kto pierwszy dowiezie piąty transport, wzbudza warunek końca gry, dogrywamy rundę do końca, wygrywa ta osoba, która ma najwięcej worków. W przypadku remisów rozstrzyga je liczba dostarczonych transportów. W miastach chronionych, czyli w Lublinie, w Warszawie, w Wilnie i w Krakowie, nie można rabować rywali, nie można napadać. Można się truć, jest to środek dyplomacji tamtych czasów, bardzo często, powszechnie używany, dlatego macie transport z trucizną.
1: Gra to podróż dawnym traktem, który przez ponad 200 lat był najlepiej prosperującym szlakiem handlowym w tej części Europy, spajającym cywilizacje zachodu i wschodu. Grę można już obserwować na GameFoundzie w jej ostatniej ścieżce do dystrybucji. Więcej o tytule piszemy na lublin.sk.pl. Włoska podróż w centrum Lublina. W Bibliotece Wojewódzkiej imienia Hieronima Łopacińskiego można udać się w podróż po najcenniejszych skarbach ze zbiorów specjalnych. Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Lubelski Dom Książek zaprezentował obiekty, które na co dzień spoczywają w magazynach.
2: Dzień dobry, nazywam się Aleksander Baron. Pracuję w dziale zbiorów specjalnych. Na co dzień zajmuję się tym, co każdy pracownik działu zbiorów specjalnych, czyli usługą czytelników, ale też specjalnie pracuję z rankopisami, czyli to, co opracowuję, wrzucamy do internetu i można powinien znaleźć tę sygnaturę tych rękopisów na naszej stronie.
3: Tutaj jest sporo chyba pozycji, które są dość nieoczywiste dla czytelników, bo tutaj zajmujecie się Państwo rękopisami, takimi starodrukami, rzeczami, które z obiegu poniekąd już wyszły. Ile właściwie jest pozycji w Waszym dziale?
2: Poniekąd można powiedzieć, że dział zbiorów specjalnych jest taką mini biblioteką w bibliotece, ponieważ gromadzi w jednym dziale jakby różne zbiory, które są też w bibliotece, tylko że te stare zbiory. Na przykład gromadzimy starodruki, czyli te od samego początku druku, a mamy około 60 sztuk inkunabulów, ale ogólnych starych druków, czyli druków do końca XVIII wieku jest prawie 12 tysięcy. Mamy też ponad 3 tysiące sygnatur rękopisów, też od najstarszych bodajże XIV wieku do współczesnych. Mamy też ponad 50 tysięcy zbiorów graficznych oraz ponad 4 tysiące map, a też mamy pocztówki, dokumenty życia społecznego.
3: Co by było najstarszym obiektem, który jest tutaj w zbiorach?
2: Jednym z najstarszych dokumentów to są tak zwane fragmenty Łopacińskiego, czyli dokument z przełomu XIV-XV wieku, który swego czasu znalazł właśnie patron biblioteki Hieronim Łopaciński. To jest jeden z najstarszych dokumentów, też są stare dokumenty z XV wieku. No, owszem, chodzi o to rękopisy.
3: A taki najcenniejszy, taki na skalę kraju, świata, jest coś takiego wyjątkowego w zbiorach biblioteki?
2: Jakby trudno stwierdzić, bo wszystkie zbiory są najcenniejsze. No być może można wymienić właśnie ten fragment Łopacińskiego, o którym wspominałem, ale też bardzo cenny na pewno jest tak zwana kronika Macieja z Grudziska z początku XVI wieku, porządzona w Krakowie, znana też jako kronika Dzierżwy. To jeden z, no, z można powiedzieć, unikatowych na skalę kraju dokumentu rękopisu.
1: Chociaż pokaz zbiorów specjalnych biblioteki już się odbył, to zajrzeć do Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Narutowicza 4 można cały czas, także do działu zbiorów specjalnych. Zdjęcia z pokazu znajdziecie na naszej stronie lublin.sk.pl.

specjalnych bibliotek już się odbył, to zajrzeć do Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Narutowicza 4 można cały czas. Także do działu zbiorów specjalnych. Zdjęcia z pokazu znajdziecie na naszej stronie lublin.sk.pl.

0: Reklama.
1: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
2: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy. Sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
5: I po reklamie.
6: Hity na czasie. Numer 1 w Lublinie.

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.

0: promocja.
1: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.